mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: fajnie nawinął. Jej tropem ciągle krąży blask.
1: Widzisz to, nie?
0: Tak, ostatni raz to widziałem w sklepie wędkarskim, jak testowali tą przynętę na szczupaka. Ona się tak błyszczała i nagle szczupak nie wytrzymał i haps, zaatakował.
1: To chyba nie o tym jest ta piosenka, wiesz? No,
0: ale pachniało tarłem, tarło wisiało w powietrzu. Max. Mieliśmy iść do pracy, a przeszliśmy na ryby. Asia Małusz, Irek Jakubek, dzień dobry. Wow.

0: Japonia już poza mundialem, więc niech nas Kyoto ani muzycznie, ani inaczej nie kusi.
1: Ale Kyoto od Zali i Kubana to jest fajny numer, to jest lato na maksa, to jest RMF Max.
0: A w temacie piłki nożnej wielkiej, no, transfer głośny Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire.
1: Ale wiadomość, która łamie serce, przy okazji napisali tutaj w internetach: Messi będzie zarabiał więcej niż Robert.
0: Jak to?
1: No tak to, w przeliczeniu na każdy centymetr Messiego. I to było ostatni raz. Więcej złośliwości w tym programie nie przewiduję. I to było ostatni raz. Więcej złośliwości w tym programie nie przewiduję.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: Męskie granie w RMF Max, ich supermoce i na hulajnogę OC.
1: I to nie jest przypadkowa rymowanka, bo faktycznie jest pomysł, żeby hulajnogi elektryczne miały obowiązkowe ubezpieczenie.
0: Jest jeszcze drugi pomysł, ale to pomysł jest tylko ode mnie, nie od władzy, żeby ten kwitek na OC wozić pod kaskiem obowiązkowo.

6, 7. O, 6-7 na zegarach, ale fajnie. Max. Trochę gorzej przy dystrybutorach. 6,99. Ale o tym jeszcze będzie okazja sobie pogadać. No po co na dzień dobry? Tu RMF Max.

0: No najlepszy wakacyjny nastrój macie tu w RMF Aksy, 11 minut po godzinie 6.
1: To teraz, przepraszam, ale musimy to powiedzieć, trochę zepsujemy nastrój wakacyjny.
0: O Jezu, a od razu zepsujemy.
1: Skończył się program ceny paliw niżej.
0: No to wiadomo, ceny paliw wyżej.
1: No dobra, ale nie, ale aż tak. Dzisiaj rano na dystrybutorze na mojej trasie 6,99 za litr diesla, 6,83 za litr benzyny.
0: Oj.
1: A te premium są powyżej 7.
0: Cena się nie zmieniła, tylko dla tych, którzy zawsze tankują za 50. Tankuj za 50.

0: Jaj,
1: to ja mówię już w naszym związku. 21 minut po.
0: Ja wiem, czy zaciąłeś się, czy co?
1: Po godzinie 6. Kiedy ty pytasz mnie, czy już, to nie jest miłe. A kiedy ja mówię już, to znaczy, że wszystko jest jak najbardziej okej.
0: Dobrze, że sobie to wyjaśniliśmy, ustawiliśmy właściwie priorytety.
1: Chciałbym, żebyś mi jeszcze wyjaśniła, dlaczego Iga Świątek płakała.
0: Bardzo cię proszę.
1: Płakała, jak wygrała.
0: Iga wczoraj wygrała, potem płakała. Płakała, bo zeszły z niej wszystkie emocje. Powiedziała na pomeczowym, podczas pomeczowego wywiadu, że miała za sobą trudny sezon, bardzo ciężkie 3 tygodnie, sezon, który się nie układa po jej myśli i to nie było łatwe zwycięstwo, ale najważniejsze, że jest.
1: I się łzy polały czyste, rzęsiste i przy okazji się okazało, że pogoda też wspiera naszą Igunię Świątek kochaną,
0: tak?
1: I też będzie kapać w czwarteczek najwcześniej.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Nadal szukasz idealnego miejsca na letnie wakacje? Zastanawiasz się wybrać hotel czy dom? Odpowiedź jest tylko jedna: apartamenty Wonder Home. Daj się ugościć w jednym z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju już od 230 zł za dobę. Pamiętaj, trochę hotel, trochę dom, apartamenty Wonder Home. Szczegóły na www.wonderhome.eu.

0: 500 ml 11 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market zawsze po drodze.
1: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk Buduje to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie.
4: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
1: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: turu, jeszcze nikomu o tej porze nie zaszkodziło.
1: Zależy.
0: 29 minut przed siódmą.
1: Zależy, jak mocne jest.
0: Wiesz sobie, jakie chcesz.
1: 29, to podwójne. 29 minut i godzina siódma. Kto zmierza do pracy, niech się czuje pozdrowiony. Kto wcześniej wstaje na wakacjach, niech czuje ogromne wsparcie i zrozumienie. Bo przecież wstajemy tu o 6:30, by mieć jak najdłuższe wakacje.
0: Ale to prawda, jest coś fajnego w wykorzystywaniu dnia od początku do końca. Zwłaszcza jak się jest nad morzem, już jest pierwsze nad morzem zamknięte kąpielisko z powodu sinic.
1: Jednak.
0: W tym sezonie. Tak, tym razem Gdynia Śródmieście. Na ten moment sprawdziłam przed chwilą, cały czas zamknięte.
1: Lato 2026 uważamy oficjalnie za otwarte.
0: No.
1: 28 minut i siódma.

0: Normalnie powiedziałbym, że odpinamy wrotki, ale nigdy nie były zapięte. 20 minut i godzina 7.
1: Ja nic o tym nie wiem.
0: Moonlight and Fordo. Tak wam gramy o poranku. Przypominając, że można sobie zafundować Dolce Vita bez zwiedzania Italii.
1: Mów mi.
0: Można mieć w kraju nad Wisłą takie naprawdę włoskie życie. Eksperci mówią, że źródłem włoskiego szczęścia jest czas spędzony z przyjaciółmi i z bliskimi i takie posiadówy przy stole, takie passeggiata.
1: Tak,
0: a na plaży aperitivo. No i właśnie dlatego, żeby było tak rodzinnie, to stary, który idzie do roboty na 7, budzi wszystkich o 6:40. Czyli właśnie teraz. Buongiorno, tutti. I jeszcze po skrzypiących schodach wejdzie, żeby cię pocałować. No, ti amo, ti amo. Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Woodstall Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji woodstall-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Woodstall Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.
3: Lying my shit, crying my shit, live in a minor event, I finally slipped, built on nobody's admit, nobody went in, contain what I'm bottling in.

0: plażę z ekipą. Na formę.
1: Na zdrowie.
2: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: 9 minut i godzina 7. Słuchacze RMF Max są dobrze poinformowani. Wjeżdżamy z fleszem na pełnej, jak zawsze, o pełnej. Tak właśnie mamy, patrząc, co tam ciekawego na mundialu.
1: Norwegia gra dalej, Francja gra dalej i Meksyk gra dalej.
0: Anglia też będzie grała dalej. Dzisiaj jest mecz, co prawda, dopiero o godzinie 18.
1: To się dopiero okaże. Może Wybrzeże Kości Słoniowej, nie, Demokratyczna Republika Konga, bo to z nimi grają.
0: Kongo.
1: Może Kongo wszystkich zaskoczy i będzie grało dalej, a
0: właśnie,
1: nie Anglia.
0: No? Może Senegal bardziej kogoś zaskoczy. To będzie lepsza niespodzianka. O 22:00 Senegal gra z Belgią i pokaże, że nieprzypadkowo mówią, że Belgowie w tym roku na mundialu ojcieniutko.

0: wchodźmy na środowy poranek. Bumcika, Bumszom, Paul, Kisia Cole i RMF Max.
1: Asia przypomniała, że jest środa, niektórzy złapali się za głowę. Naprawdę?
0: No, naprawdę.
1: Dzisiaj ciąg dalszy burzowych ostrzeżeń. Będzie niebezpiecznie na niebie. I nieprzyjemnie na drogach. 32 dwójka, 32 w Wielkopolsce z utrudnieniami. Będziesz na bieżąco. Słuchaj RMF Max.
2: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: I po reklamie.

0: Jest punktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Świnoujście otwiera to poranne wydanie Flesza przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. W ogniu stanęła kamienica. Spłonęła tam znaczna część dachu. Ewakuowano ponad 70 osób.
1: Dwie osoby ewakuowaliśmy z balkonu za pomocą drabiny mechanicznej. Jedną osobę ewakuowaliśmy i przekazaliśmy ją do zespołu ratownictwa medycznego. Jednakże ta osoba nie wymagała hospitalizacji.
0: Mówił nam oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu starszy kapitan Paweł Piotr. A strażacy mają co robić także w innych rejonach Polski. W Kujawsko-Pomorskim trwa sprzątanie po nocnych burzach i gwałtownych opadach deszczu. Tam odnotowano 136 interwencji. Najwięcej dotyczyło powiatu bydgoskiego, nakielskiego i okolicy Grudziądza. W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali 127 razy. W Lubuskiem interwencji było ponad 70. A w mocy wciąż pozostają ostrzeżenia od IMGW. Te drugiego stopnia obowiązują w zachodniopomorskim, w Lubuskiem oraz w części Wielkopolski i Pomorza. W kolejnych regionach, m.in. na Dolnym Śląsku, Kujawach i Warmii, obowiązują alerty pierwszego stopnia. Może powiać z prędkością do 90 km na godzinę. A na południu, wschodzie i w centrum kraju nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami.
2: Słuchacie RMF Max.
0: A my właśnie otrzymaliśmy sygnał z drogi numer 32 w Wielkopolsce. To jest odcinek Wolsztyn, Grodzisk Wielkopolski. W pobliżu miejscowości Rostarzewo zderzyły się dwie osobówki. Na trasie może się korkować. Unia Europejska ma wyłożyć pieniądze na ukraińskie drony. Uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel.
3: To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto.
0: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą, a teraz mistrzowski flesz sportowy. Meksykanie mają co świętować. Kilka chwil temu ich reprezentacja popisała się na mistrzostwach, wygrywając z Ekwadorem 2-0. Meksyk zatem melduje się w 1/8 finału z mundialem. Żegna się za to Szwecja, która przegrała z Francją 0-3. Dwa gole to zasługa Kiliana Mbappé. Starcie Francji z Paragwajem w 1/8 finału w sobotę o 23:00. No, my zmieniamy dyscyplinę, bo do drugiej rundy Wimbledonu awansowała Iga Świątek. Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Nie sądzę, żebym wygrała jakiś mecz trzysetowy w tym roku. Cieszę się więc, że mogłam to zrobić tutaj, mówiła Iga Świątek. Dziś kolejny dzień z bardzo wysokimi wartościami na termometrach. No, na Pomorzu Zachodnim rzeczywiście tam trochę się ochłodziło, 20 stopni, ale już 28-30 w centrum kraju, do 34 kresek na południowym wschodzie. Wiatr ma wiać głównie słabo, ale podczas burz, które będą się przetaczały przez nasz kraj, może powiać nieco silniej. W nocy ze środy na czwartek front odchodzić ma znad wschodniej Polski, poza granicę naszego kraju. Będzie gorąco.
2: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
4: Jeśli wybraliście nas w sprawie muzycznych przyjemności, o tak, to trafiliście idealnie. 7:04. Stay for the night. Tu RMF Max.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Od pierwszej do ostatniej nuty męskie granie. Jakieś niezdecydowane. 12 minut po godzinie.
2: Po godzinie
1: 7, 12 minut po godzinie 7. Wchodźcie z nami na palmę. Wchodźcie, ale naprawdę mówię wam, wchodźcie z nami na palmę, bo jest nowa zabawa z dużymi pieniędzmi, która nazywa się Casa de Palma.
2: A na jednej z tych palm upchaliśmy nawet 15 tysięcy złotych i to może być wasza kasa na wakacje.
1: Zarabiajcie kokosy w naszej nowej zabawie. 15 tysięcy złotych i teraz, jak ktoś się będzie zgłaszał, to dostanie specjalnie dodatkowo 1550 ekstra szans na to, żeby wejść do finału i zagrać o 15 tysięcy złotych.
2: Skorzystajcie koniecznie z największej szansy dzisiejszego dnia. Bardziej już wam opłacać się nie będzie. Najbardziej się opłaca w poranku.
1: Ekstra.
2: 1550 razy tyle mnożymy każde wasze zgłoszenie.
1: Wyślij max na 7327. Zarabiaj kokosy na wakacjach. Max 7327. Teraz, by wygrać 15 tysięcy złotych.

0: 19 minut po godzinie 7. Najlepszym dodatkiem hity na maksa do waszego porannego przebudzenia. Tak samo jak wszystko to, co jeszcze wczoraj wam nie smakowało. Polane ketchupem, najlepiej takim darmowym. Może wejść nam na wakacjach idealnie.
1: To prawda, nie jednemu ketchup już życie uratował.
0: Tak, a w temacie ketchupu będzie potężna zmiana. Słuchajcie, co ma ketchup wspólnego z recyklingiem? Okazuje się, że naprawdę dużo.
1: Zwłaszcza jeżeli jest w tych jednorazowych takich małych saszetkach, które są z plastiku, a Unia Europejska nie lubi z plastiku.
0: I nie lubi, gdy ketchup robi...
1: Dlatego powoli już od tego lata wycofywane będą zgodnie z unijną dyrektywą takie jednorazowe, małe właśnie keczupy.
0: Ale dzisiaj, jeszcze zdążymy sobie wsiąść.
1: Dzisiaj możesz się cały w tym polać, jak chcesz.
0: Super. Ekstra. Bo już niedługo trudniej będzie sobie wziąć na wynos taki.
1: Ciekawe, ile takich keczupów by trzeba było, żeby cię całego polać.
0: Nie wiem, mam lodówkę. Możemy spróbować.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
3: I o czym teraz myślisz?
4: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Wróżki i superbohaterowie! Tylko 4 i 5 lipca czekają na Was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
6: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
7: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich! Gotowi na dziką zabawę? Lava Dava Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
8: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Dzięki Macklemore, to pół do ósmej, tu RMF Max. Dzisiaj w kalendarzu zmiana kodu, lipiec z przodu.
1: I od dzisiaj, od 1 lipca, stoimy w jednej kolejce do lekarza.
0: Kto jest ostatnim, przepraszam?
1: Dobra, to długa kolejka. Nie do wszystkich lekarzy, wszystkich specjalizacji, nie na wszystkie badania, ale od dzisiaj ruszyła centralna e-rejestracja, czyli zapisy przez internet. Oczywiście można sobie też zadzwonić, jak ktoś woli tradycyjnie.
0: Oczywiście, wiadomo, ale jak będziesz dzwonić, to nie będziesz sobie mogła postać w tym VIP saloniku w Szpitalu Południowym w Warszawie. A tak przynajmniej sobie wirtualnie zobaczysz. Jezu.

0: Sorry, papi, jest spoko, ale 300 wygrane w porze śniadania to jest dopiero przyjemność. 21 minut przed godziną 8 macie takie rzeczy w RMF Max.
1: Tak, u nas są wszystkie najlepsze przyjemności, dlatego korzystajcie i zgłoście się do naszej fajnej zabawy, a zgłaszamy się SMS-em pod 3001, w którym wpisujemy, gdzie teraz jesteście.
0: Tak jest, niech to będzie wakacyjna stolica Polski, to nieważne, że chcielibyście teraz być w zupełnie innym miejscu, w pracy także można być w wakacyjnej stolicy Polski. Zmieniamy świat na naprawdę lepszy, fajniejszy, bardziej kolorowy, tylko nazwa miejscowości, w której spędzacie wakacyjną środę, niech poleci SMS-owo na 3001, a to będzie przepustka do gry o 300 w naszej okołomundialowej zabawie sportowej. Mogę też nie rymować, jakbyście chcieli.
1: Bardzo proszę.
0: Okej, damy radę.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3.
2: A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.
5: I po reklamie.

0: Ale...
1: Trzymamy kciuki za sukces tej operacji, a dzisiaj na mundialu Anglia mierzy się z Kongo.
0: Kongo! Więc ty, Majeczka, będziesz miała jedyną niepowtarzalną okazję decydować, czy to, co za chwilę usłyszysz, to piłkarz, czy coś zupełnie innego. Wychodząc z szatni, masz już 300 na swoim koncie. Jak będziesz dobrze odpowiadasz, to bronisz 300, a jak się rąbniesz, no to niestety 100 poleci.
1: Z naszego stanowiska komentatorów spoglądamy w stronę szatni Demokratycznej Republiki Konga, a tam już Timothy Fayulu.
0: Fayulu środkiem pola, jak on pięknie zaczarował teraz w okolicach pola karnego. Fayulu, gol!
1: Timothy Fayulu, Maja, to piłkarz czy kongijskie życzenie szczęścia?
0: Tylko to się wymawia Timothy Fayulu.
1: No tak.
0: I wtedy, no.
2: Słuchajcie, myślę, że to piłkarz.
0: Dobrze!
1: 300 obronione.
0: Hakuna Matata teraz na murawę wbiega Kinshasa, to debiut na mundialu Kinshasy, gol!
1: Kinshasa to piłkarz debiutujący, czy może stolica Konga?
2: Kongo, chyba Konga.
1: Dobrze, brawo! Obronione 300, trzecie pytanie przed tobą.
0: Bo na boisku pojawia się Sipenga. Ulubieniec także polskiej publiczności. Trzymają z napisy wielkie sztandary z napisem Sipenga.
1: Sipenga, Maja.
0: Przymierzył Sipenga.
1: Majunia, Sipenga to piłkarz, czy może kongijski tradycyjny instrument muzyczny?
0: Przez C jakby co.
2: Dobrze!
1: Rozbiłaś bank, dziewczyno!
0: Życzymy naszym kopaczom, żeby grali jak Sipenga jedna. 300 dla ciebie.

0: całe życie chciałeś być posłem, to pamiętaj, że dzisiaj posłowie nie mają wakacji.
1: Co więcej, będą 3 dni pracować.
0: O Jezu, no, matko, właśnie. Jak się narobią. Nie? Do soboty nie aż. Tak. Ulala. Ulala. Co tam na stacjach benzynowych, co tam w parlamencie i co w wielkim świecie? Odpowiedzi na te pytania we Flashu RMF Max za 8:03. Bądźcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: To tego się słucha.
5: To jest hitem.
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk Buduje to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie.
11: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
12: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
11: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
12: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
11: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
12: Paulina Sygut-Jerzyna
11: i Krzysztof Ibisz.
13: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Jest punktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. 24 górników ewakuowanych w kopalni Sośnica w Gliwicach, 950 metrów pod ziemią. Nad ranem doszło do wzrostu stężenia tlenku węgla.
6: Jak informuje Polska Grupa Górnicza, natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie były 24 osoby. Cała załoga bezpiecznie została wycofana, nikt nie został poszkodowany. Poza rejonem, w którym doszło do stężenia tlenku węgla, kopalnia pracuje normalnie.
5: Tyle od Anny Kropaczek. A teraz informacja, która zapewne interesuje wszystkich kierowców w Polsce. Dziś oficjalny koniec rządowego programu CPN. Ceny paliw niżej, przechodzi zatem do historii. Na stacjach benzynowych drożej niż dotychczas. Za 95 płacimy średnio 6,88, a za litr diesla 6,99. No to w takim razie co na to sami zainteresowani?
7: Muszę tak czy siak zatankować, więc jest mi wszystko jedno w jakiej cenie.
8: Naprawdę to nie ma znaczenia? Czy pani tankuje za 7 czy za 6 zł?
7: Ja nie mam wyboru, ja i tak muszę zatankować.
8: Ma to dla pana jakieś znaczenie, czy ceny paliwa są dużo droższe czy niższe, czy one są regulowane?
9: No wiadomo, że chciałoby się jak najniższych cen paliwa. Podejrzewam, że jeśli będą dużo wyższe, to się przerzucę na komunikację miejską. No,
5: zawsze jest jakaś opcja, usłyszał w stolicy Michał Radkowski. To sprawdźmy jeszcze, co na politycznym podwórku. Dziś start 3-dniowego posiedzenia w Sejmie. Posłowie zajmą się projektem zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych oraz tak zwaną ustawą Lex Szarlatan, która ma zwiększyć uprawnienia rzecznika praw pacjenta w walce z pseudomedycyną. Szczyt NATO w Ankarze i stała baza wojsk USA w Polsce to tematy dzisiejszych rozmów na linii prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
5: Podkreślała wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Zostawmy już tę politykę i skupmy się na sporcie. Mistrzowski plecz sportowy. W 1/8 mundialu meldują się Meksyk, który ograł Ekwador 2-0, Norwegia, która wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1, no i Francja z bohaterem spotkania Mbappé, który strzelił 2 gole w starciu ze Szwecją, wynik 3-0, a piłkarz ma na tym mundialu już 6 bramek, zatem dogonił Messiego. Jestem przekonany, że Leo nadal będzie strzelał gole, więc nie oglądam tej klasyfikacji często, bardziej obserwuję przeciwników, którzy potrafią grać i skupiam się na celu, czyli finale. Mówił Kylian Mbappé i na zamknięcie jeszcze tenis. Iga Świątek wywalczyła awans do drugiej rundy Wimbledonu. Starcie z Karoliną Pliszkową jutro. W drugiej rundzie zobaczymy też Kamila Majchrzaka. Są takie miejsca w kraju, gdzie już jest trochę chłodniej. Na termometrach na przykład na Pomorzu zobaczymy maksymalnie dziś 20 stopni. No ale już w centrum 30 kresek, do 34 zobaczymy na południowym wschodzie. Wiatr nie będzie za bardzo pomagał, on ma wiać się słabo. Do tego wszystkiego jeszcze ma być słonecznie, więc to słońce będzie podkręcało te i tak już bardzo wysokie wartości. Natomiast dziś może zagrzmieć, może popadać i wtedy też silniej powiać.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
11: 4,5 minuty po godzinie 8. Tu RMF Max.

0: Amo.
1: Fireball. Pitbull, w dzień pieska, bo dzisiaj jest piesek. Dzień piesek ma hał,
2: dzisiaj
1: hał,
2: jest dzień pieska.
1: Właśnie, how do you do? 10 minut po godzinie 8, chociaż bardziej come stai, signorina.
2: Tak, dobry nastrój będzie nas trzymał przez cały dzień, bo mamy polski sukces i trzeba o tym mówić głośno. Dwie pizzerie z Polski w zestawieniu 50 najlepszych pizzerii na świecie.
1: Mamma mia. W tym głosowaniu nie brał udziału Książulo, bo wiadomo, Książulo nie może teraz głosować, bo jest w lodówce, gdzie się chłodzi po pobierowie.
2: Mogło tak być. Anyway, Zielona Górka z Pabianic i Ciała Tutti z Warszawy. To właśnie te dwie pizzerie są najlepsze.
1: Super, gratuluję. Nie, to są prawie najlepsze, chciałem powiedzieć. Prawie najlepsze.
2: Tak, prawie najlepsze.
1: Bo najlepsza na wakacjach to jest taka pizza, którą jesz, a się nie składałaś.
2: No.
1: Asia Małus, Jakubek, hej. Jest 8:11.

0: To już jest hit lata i tak będzie pewnie do końca lata. Shimza i Kasango, Fire w RMF Max.
1: Zróbcie komuś w pracy szum wakacyjnej fali. Morskiej, ale do łóżka, dobra? Zróbmy także do łóżka i nie trzeba iść do nikogo do sypialni, absolutnie. Do łóżka przez głośnik ustawiony na RMF Max. Wy szumicie za pomocą Messengera, a my nagłaśniamy całą sprawę i dajemy wam specjalne wakacyjne nagrody.
0: Nagrajcie szum wakacyjnej fali, wrzućcie ją, ten szum głosóweczką na naszego Messengera. Bądźcie pociechą i radością i ochodą dla tych, którzy w pracy, a przy okazji wygrajcie super termos.
1: Termos, Asia, to nie jest termos.
0: Jak nie?
1: To jest butelka, w której woda jest dłużej chłodna. Termos, to jest termos. Wiesz, że ja mam termosów, po co mi kolejny?
0: Ale takiej butelki jeszcze nie masz.
1: Szumcie wakacyjną falą, Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji, a na zegarach 8:20.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Przeniskie ceny. Łopatka wieprzowa bez kości 9 zł 99 groszy za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 13 zł 99 groszy za kilogram. Filet z piersi z kurczaka 21 zł 99 groszy za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
1: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
2: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
1: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
12: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
13: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
14: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
15: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
19: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
20: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
21: I po reklamie.

0: Ariana Grande to pewnie znacie. Ona wystąpiła przed chwilą, ale chciałbym, żebyście poznali również Ewę, bo Ewa robi wam w pracy takie przyjemności.
1: Szumią wakacyjną falą. Miłego dnia.
0: Bardzo dziękujemy. Wuniu, kochana, witając Zbyszka.
2: Flip, flip, flip. Kokoredza, kokoredza i napoje chłodne.
0: Zbyszek przeniósł nas wszystkich nad Bałtyk o 8:30. Słuchacze RMF Max.
3: I do tego wesołego klubu fal szumiących dołączy teraz Ania.
0: Ania, z gąsek.
3: Taka trochę zdenerwowana ta fala.
0: No nie, gąska. A teraz reprezentuje nadbałtyckie chłopy. Chłopy Kamil. Człowiek Bałtyk. Posłuchajcie, jak on to zrobi.
4: Uwa!
0: Dobry jest. Powiedziała Ewa. Dobry jest. Dla każdego nasze specjalne wakacyjne butle, w których woda jest dłużej chłodna.

0: w RMF Max ze specjalną dedykacją do wszystkich naszych czworonożnych przyjaciół, którzy dzisiaj świętują, bo dzisiaj jest Dzień Psa. Pierwszy dzień lipca w kalendarzu, przypomnę.
1: To ja mam Dzień Telewizora, bo to jest sensacyjna wiadomość. Będziemy inaczej patrzeć na telewizor. Naukowcy informują, że telewizory nas obserwują, przyglądają się temu, co oglądamy, jak oglądamy, ile oglądamy. I te telewizory, co nas obserwują, one uczą inne telewizory, by były jeszcze mądrzejsze.
0: Nie.
1: Tak.
0: Ojej.
1: Tak. I od tego można mieć kwadratową głowę, jak się tego słucha, ale coraz bardziej okrągły, bo mądrzejszy telewizor. 21 minut i godzina 9.
2: Reklama. Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sygut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
8: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Trips zrobił rewelacyjny numer, normalnie słychać tam sportowa nuta jest, tym Hard to be Humble, 11 minut przed godziną 9, kiedy to świat dowiedział się, że RL9 pozostanie RL9 mimo zmiany klubu w Chicago Fire. Robert Lewandowski też będzie grał z 9.
1: I żaden ocean, który będzie musiał pokonać, tego nie zmieni. Robert Lewandowski z 9, a cała Ameryka, a już na pewno ten rejon Chicago, mocno przygotowuje się do powitania naszego Roberta ich ziemi. I jedna z restauracji nawet ogłosiła, że z okazji tego transferu rozdaje 100 darmowych Polish dogów.
0: Polish dog! To jest taki hot dog z patykiem. Bierzesz i liżesz. Nie? Nie tak powiem.
1: Znaczy w środku jest polska kiełbasa, to można też ugryźć jak coś.
0: Ale dopiero później. Najpierw nazwa zobowiązuje. Hello, Polish, a potem dog.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Reklama.
1: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje?

0: 15 minut. Rossmann, moja drogeria.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
4: Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk Buduje to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sygut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.
14: Tak brzmi lato na maksa.
15: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
16: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz, jest 9:00, czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Górny limit wydatków, jaki szpital może przeznaczyć na wynagrodzenia medyków, to jeden z tematów poruszanych podczas wczorajszego spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ. Jaki miałby być ten limit na zarobki medyków?
17: To mogłoby być na przykład nie więcej niż 70% budżetu szpitala na wynagrodzenia. Dzisiaj są lecznice, w których jest to ponad 80% czy nawet ponad 90%. Ta propozycja budzi jednak obawy szefów, zwłaszcza małych lecznic, że przez ograniczenia będą mieć problem z przyciągnięciem do pracy medyków. Ten projekt ma być dalej konsultowany.
16: Tyle Michał Dobrołowicz.
18: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
16: To nie była spokojna noc w naszym mieście. Strażacy od 3:00 nad ranem wyjeżdżali do różnych interwencji, głównie związanych ze skutkami nawalnego deszczu. Jak obecnie wygląda sytuacja? O tym Monika Jędrzejewska.
19: Obecnie na terenie miasta działa 25 zastępów straży pożarnej. Jak usłyszałam od Karola Smarza, rzecznika bydgoskich strażaków, są to głównie interwencje związane z zalanymi garażami i piwnicami w ścisłym centrum miasta, między innymi na Fosza, Kruszwickiej i Jagiellońskiej. Łącznie od 3:00 nad ranem do bydgoskich strażaków wpłynęło 113 zgłoszeń i ta liczba ciągle rośnie.
16: Dzięki Monika. Zmieniamy teraz temat. Konsultacje dotyczące programów profilaktycznych i nauka samobadania to znalazło się w programie dzisiejszej akcji NFZ. NFZ-u Środa z profilaktyką.
20: W środę, 1 lipca, zapraszamy do sali obsługi klientów Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przy ulicy Łomżyńskiej 33 na kolejną środę z profilaktyką. Temat: zadbaj o swoje zdrowie razem z nami. W godzinach od 12 do 14 eksperci z sekcji profilaktyki i promocji zdrowia NFZ przeprowadzą bezpłatne konsultacje i badania profilaktyczne.
16: Mówiła Daria Szcześniak z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Akcja rusza o 12 i potrwa do 14. W siedzibie NFZ-u udział jest darmowy.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
16: Dzisiaj nad Bydgoszczą zmienna pogoda. Przez większość dnia przelotne opady deszczu, więc parasol na pewno się przyda, ale nie zabraknie też kilku chwil ze słońcem. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22 stopnie. Ciśnienie cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie, to się nie zmieni, więc pogoda będzie należała do tych najbardziej stabilnych. Wiatr będzie, powieje z północy w porywach do nawet 30 km na godzinę, a temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co wskazują termometry.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
23: Właśnie mi wyskoczyła w internecie wiadomość.
24: No.
23: Dziecko gigant, ale cudowny słodziak. 8 miesięcy i 15 kilogramów. A jeszcze nie jadł gofru.
24: Ojej,
23: także
24: nie jadło.
23: Korzystaj z życia, bracie. Asia Mełz, Irek Jakubek.
24: Do jutra,
23: cudownej środy.

0: Wszyscy razem. I can wait na ostatnie 8 godzin pracy i to razem z nami, słuchając Lata na Maxa. Wiem, że tacy są. Dawid Miązek
1: i Karina Nicińska. Pierwszy dzień lipca. Witamy się i zostajemy z wami do godziny 13.
0: Ci, którzy będą siedzieć jeszcze i jutro w pracy, i pojutrze, też mogą na nas liczyć. A co tam?

0: Dzisiaj tak Ecstasy i ATB na spokojnie w RMF Max, ale przed telewizorem to się wczoraj działo.
1: Działo się. Po czym poznać kibica piłkarskiego w czasie mundialu w Stanach Zjednoczonych, bo ma podkrążone oczy od oglądania po nocy. Wczoraj najpierw Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią.
0: Dokładnie. Przypominamy, że pierwszy raz w historii zameldowało się Wybrzeże Kości Słoniowej w fazie pucharowej mundialu, czyli jednak da się osiągnąć coś wielkiego, nawet jeśli na początku nikt na ciebie absolutnie nie stawia, i to pewnie dobra wiadomość, szczególnie dla wszystkich, którzy w styczniu wpisali sobie w postanowieniach noworocznych schudnę i tak jeszcze się w tej walce nie poddali. Wybrzeże Kości Słoniowej niestety pojechało do domu, no i Haaland zrobił to absolutnie z zimną krwią, posyłając im bramkę w ostatniej minucie meczu, tak, która się tak toczyła przez te boisko, tak 3-2-1 i proszę, ale co się dziwić, skoro chłopak w takim kraju mieszka, że tam 17 stopni, to już raczej upały.
1: No a potem Francja zdemolowała Szwecję, dosłownie zdemolowała, to tam trochę trwało, zanim ich tam napoczęli, ale jak już ruszyli. Ja gdybym był piłkarzem, to nieważne, czy Szwecji, czy kogokolwiek, jakiejkolwiek innej drużyny, to gdybym ja wyszedł na boisko i patrzę, tu stoi Mbappé naprzeciwko mnie, tutaj stoi Olise, tutaj Dembele, to bym powiedział, ja dziękuję, wychodzę, to nie ma sensu, do widzenia, pozdrawiam serdecznie.

0: Jeśli marzycie o wakacyjnych przyjemnościach, to takie muzyczne mamy z EBN dla was w RMF Max. No chyba, że dzisiaj ta środa to nie wasz dzień, no to zapraszamy, zapraszamy. Chodźcie z nami pod palmy.
1: Normalnie droga pod palmy jest taka, że idziecie do biura podróży, wykupujecie sobie jakąś wycieczkę, lecicie, rozkładacie się tam z kocykiem tegoś mego, ale u nas ta droga jest zdecydowanie szybsza, bo wystarczy wysłać SMS-a i palmy przyjdą do was razem z kasą.
0: A przy okazji z takiej palmy, jak dobrze potrząśniesz, to i taki kokos może wylecieć, na przykład prosto w głowę, a dzięki temu, proszę bardzo, jak się kokos rozbije, 15 tysięcy złotych jeszcze na konto. Co ty?
1: Nawet taka kaska na wakacje na was czeka, wakacyjna zabawa Casa de Palma. I słuchajcie, co trzeba zrobić? Chwycić za telefon 7327 pod ten numer, który wstukujecie w dosłownie parę sekund, wysłać SMS-a z hasłem Max. Nic więcej nie trzeba pisać, wysyłacie za 3,69. No i jeszcze dzisiaj możecie przywitać 15 tysięcy złotych na swoim koncie.
0: Na rmfmax.pl też możecie to zrobić jednym dosłownie kliknięciem. No to co? Odpalamy przy okazji
1: rundę bonusową, bo słuchajcie, teraz będziemy mnożyć wasze szanse. Od tego jesteśmy, załatwiliśmy to u szefa. Słuchajcie, przez najbliższe 8 minut runda bonusowa i 970 razy mnożymy wszystkie zgłoszenia. I te SMS-owe, i te online.
0: Hasło Max pod 7327 albo rmfmax.pl. Ta runda bonusowa, niech ona będzie wasza.
2: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Milk 900 ml 11 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market zawsze po drodze.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
5: Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk Buduje to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Dzisiaj nad Bydgoszczą zmienna pogoda. Przez większość dnia przelotne opady deszczu, więc parasol na pewno się przyda, ale nie zabraknie też kilku chwil ze słońcem. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22 stopnie. Ciśnienie cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie, to się nie zmieni, więc pogoda będzie należała do tych najbardziej stabilnych. Wiatr będzie, powieje z północy, w porywach do nawet 30 km na godzinę, a temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co wskazują termometry.
11: RMF Max.
12: RMF Max Bydgoszcz.

I nawet jeśli w tym momencie myślę, gdzie jesteś, ale nie spadł jeszcze, więc się pierwszy nie odezwę. I nie ma mowy, że napiszę i że tęsknię, nawet jeśli tęsknię. I nawet jeśli w tym momencie myślę, gdzie

0: Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz, śpiewają tuż przed 10 w RMF Max.
1: Zagrzmi dzisiaj, zanim jednak te upały nastąpią, no to świętokrzyskie, lubuskie, Małopolska, trzymaj ta się tam dzisiaj mocno, bo uwaga, nadchodzi jęzor chłodu.
0: No to tak jakby wam się już znudziły te upały, to proszę bardzo, nadchodzą burze. Lipiec się przedstawia.
1: Więcej o tym już za chwilę w najnowszej prognozie i w najnowszym fleszu. Punktualnie o 10.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Self-aware, słuchacze RMF Max, poznajcie się!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
13: I po reklamie.
14: Jak najlepsze wspomnienia.
15: Jak buszowanie po lesie.
16: Jak spotkanie.

0: 106 i 1 FM.
1: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz, jest punktualnie 10, czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Jeszcze w sierpniu polscy marynarze rozpoczną w Szwecji szkolenia na nowych okrętach podwodnych. Przypomnijmy, w ramach podpisanej ze Szwecją umowy do 2031 roku do marynarki wojennej mają trafić 3 nowe jednostki. Co zyskujemy?
2: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku.
3: To jest prawie niewidzialny okręt. Można porównać go do F-35 w powietrzu.
2: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W przyszłym roku szwedzka marynarka użyczy Polsce zmodernizowany okręt A-17, na którym będą szkolić się polskie załogi.
1: Tłumaczył Stanisław Pawłowski.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
1: RMF Max Bydgoszcz, wracamy do skutków nocnych burz. Ucierpiała m.in. zabytkowa barka Lemara, która została wypchnięta podczas burz na nadbrzeże i tam osiadła. A więcej na ten temat Monika Jędrzejewska. Jakie teraz działania podejmują służby, by postawić jednostkę na wodę?
4: Akcja będzie wymagała najprawdopodobniej skomplikowanych działań związanych z czasowym podniesieniem poziomu wody w brdzie i skoordynowanej współpracy bydgoskich służb z wodami polskimi. Adam Dudziak, szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego z Urzędu Miasta, powiedział mi przed chwilą, że nigdy do podobnego zdarzenia nie doszło. Na razie nie wiadomo, jakie są zniszczenia. To okaże się po zepchnięciu barki z powrotem na wodę. Dodam, że podobny los spotkał jednego ze słoneczników cumujących nieopodal.
1: Tyle nasza reporterka Monika Jędrzejewska, a teraz zmieniamy temat. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie nieczynny dzisiaj z powodu burz i udziału pracownika w akcjach ratowniczych. PSZOK zaprasza ponownie w sobotę w godzinach od 8 do 13. A na koniec Koronowo, tam przypominają o obowiązku złożenia oświadczenia do Urzędu Miejskiego za drugi kwartał 2026 roku. Dotyczy to właścicieli i użytkowników nieruchomości powyżej 3500 m2, na których zmniejszono naturalną retencję terenową. I tą informacją kończymy nasz flash o 10:00, następne za godzinę, teraz pogoda.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Synoptycy mówią, że dzisiaj w Bydgoszczy czeka nas zmienna pogoda. W ciągu dnia możliwe są cały czas jeszcze przelotne opady deszczu. Na niebie dominować będą chmury, a na termometrach dominować będą w tym najcieplejszym momencie dnia temperatury w okolicach 22-23 stopni. Wiatr powieje z północy, chwilami trochę silniej, w porywach nawet do 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, więc pogoda powinna być dosyć stabilna. To była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Tak to sobie leci czas w robocie.
8: Maria, dramat. Karina, z kuchni wracam.
7: Co się stało?
8: Kawy nie ma.
7: Jak to nie ma kawy?
8: Ziarna się skończyły. Nie ma, wziąłem ostatnią.
7: I co
8: koniec.
7: My teraz
8: nie mamy
7: robimy?
8: Do końca dnia kawy. Nie ma. Dajcie jakieś wyrazy wsparcia, bo słuchajcie, nie wiem.
7: Różaniec i modlitwa też mile widziane.
8: Do 13 z wami. Karina Nicińska.
7: Dawid Wiązek.
8: Plato na maksa.

0: Czy w biurku, czy w altance. Welcome to Saint-Tropez w RMF Max.
1: Temat ciekawy, słuchajcie, jesteśmy uratowani. Dobre wiadomości, jeszcze jedna paczka się znalazła.
0: Ale ja sobie tak wyobrażam, jak dzisiaj nasi słuchacze mówią: uhu, wygrałem 15 tysięcy złotych w RMF Max. I niech to się dzisiaj wydarzy.
1: To są drugie dobre wiadomości, że przecież u nas jest 15 tysięcy złotych do wzięcia i podejrzewam, że jak zgarniecie takie 15 tysięcy, to możecie mieć podobnie uśmiechniętą minę jak ja, jak zobaczyłem na dnie szafy tę ostatnią paczkę z kawą.
0: 15 koła. Wysyłamy hasło Max pod 7327 za 3,69 albo szybciutko zgłoszenie na rmfmax.pl. Klik, no i już jesteście w grze o 15 tysięcy złotych.
1: Zróbcie miejsce na koncie dla tej kasy, ale nie na długo, bo przecież zaraz ją wydacie na wakacje życia albo na przykład na długo odkładany remont albo na jeszcze coś innego, co wam chodzi po głowie.
0: Hasło Max pod 7327 albo...
1: albo rmfmax.pl. RMF Max.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
7: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem.
10: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
13: I po reklamie.
14: Jak długi dzień pełen słońca.
15: Jak gofry z bitą śmietaną.
16: Jak

0: No i teraz, jak już tak parę stopni w dół, to lato naprawdę powinno dać się lubić. Lubię cię jak lato, modelki włodarskiej w RMF Max.
1: Trochę wytchnienia, lubię cię jak lato, jakie ładne zdanie. Więc my w RMF Max lubimy was jak lato, jak jesień, jak zimę i nawet jak wiosnę, jak wszystkie pory roku, bo uwaga, mamy dla
0: nie,
1: was.
0: Jak jesień, to nie, nie, my was lubimy.
1: Do strefy 57 na najbliższy weekend. White 2115 między innymi na scenie, ale nie tylko.
0: Young Multi, Chiva, Zamsone, Malik Montana, Kizo, no i wy to akurat nie na scenie, ale pod sceną jak najbardziej się możecie znaleźć z kimś, kogo lubicie, bo mamy podwójne zaproszenia na najbliższą sobotę do strefy 57 dla was.
1: A pod sceną można usłyszeć różne rzeczy. Czekamy, uwaga, na wasze propozycje największego kłamstwa, jakie jesteście w stanie usłyszeć w trakcie koncertu.
0: Czyli na przykład co?
1: No, zaraz się zacznie. To taki chyba klasyk.
0: Albo nie, to nie playback, to tylko taka płytka pomocnicza.
1: Czekamy na wasze, dawajcie znaki pod 3001 Messenger, głosówki do RMF Max, również do waszej dyspozycji.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
2: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
1: Chodzi mi o te wypieki.
2: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
4: Playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: I po reklamie.
5: Synoptycy mówią, że dzisiaj w Bydgoszczy czeka nas zmienna pogoda. W ciągu dnia możliwe są cały czas jeszcze przelotne opady deszczu. Na niebie dominować będą chmury, a na termometrach dominować będą w tym najcieplejszym momencie dnia temperatury w okolicach 22-23 stopni. Wiatr powieje z północy, chwilami trochę silniej, w porywach nawet do 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, więc pogoda powinna być dosyć stabilna. To była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
1: RMF Max.
0: RMF Max. Bydgoszcz.

0: I przy takich hitach na maksa wszystkie wakacyjne wspomnienia zaczynają mieć nawet trochę rumieńców. Lost Frequencies w RMF Max. A tymczasem, no zobacz, no patrz jak patrzy tymi wielkimi ślepami. Taki nosek ma mokry, a jak się ślini, hurany!
1: Dzisiaj pierwszy dzień lipca i słuchajcie, nie tylko witamy nowy miesiąc, ale jest święto tych wszystkich, którzy uwielbiają czochrać, wychodzić na spacer ze swoim czworonogiem, bo dzisiaj jest dzień psa, dzień pieska. Dzisiaj jakieś lody psie może, albo torcik psi powinno się...
0: Albo chociaż miskę z wodą przy tej temperaturze, koniecznie pamiętajcie.
1: A to obowiązkowo.
0: No i koniecznie o tym, że psiaki ze schroniska czekają również na to, żeby znaleźć jakiś nowy dom, kto wie, może właśnie na wakacje u was.
1: A taki łobuz kocha najbardziej.
0: O, wiadomo.
1: Na naszym Facebooku znajdziecie taki post, w komentarze możecie wrzucać zdjęcia swoich ukochanych czworonogów.
0: I czekamy jak macie też jakąś... na wasze historie.
1: No właśnie, jakąś śmieszną historię związaną ze swoim pieskiem, to też możecie się nią pochwalić. Ja na przykład mam kolegę, który ma psa, który ten pies...
0: Dobrze się zaczyna.
1: ...przynosi mu z lodówki zimne napoje, bo ma na takiej dolnej półce...
0: Co ty gadasz?
1: A mówi, że jeszcze musi go nauczyć przelewać.
0: No to przy mistrzostwach świata myślę, że się przyda, jak znalazł. Mnie z kolei na początku tego tygodnia strasznie wzruszyła historia ze Skierniewic, gdzie postawiono pomnik pewnego psiaka, który przez ostatnie 10 lat przychodzi. Postawiono pomnik pewnego psiaka, który przez ostatnie 10 lat

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Biedronka. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
2: O, adres taki egzotyczny.
3: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
2: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.
5: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
6: I po reklamie.
7: Na imprezę.
8: Na siebie.
7: Na chillowanko.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max.
11: Bydgoszcz 106.1 FM.
12: Punktualnie o 11 w RMF Max Bydgoszcz. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie Patryka M., pseudonim Wielki Bu. Pseudokibic i freakfighter z bogatą przeszłością kryminalną ma odpowiedzieć za 6 zarzutów, wśród nich udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej na szeroką skalę narkotykami. Po zatrzymaniu w zeszłym roku w Niemczech wciąż przebywa w areszcie. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów klubu GoGo w Łodzi. Pokrzywdzeni stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych.
11: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
12: Policja poszukuje osób, które przy pomocy firm kurierskich rozprowadzały środki odurzające i psychotropowe w sortowniach przesyłek w Bydgoszczy, w Toruniu i w powiecie świeckim. Znaleźli paczki z podejrzanymi substancjami. Posłuchajcie o szczegółach.
13: Podczas kontroli przeprowadzonych w powiecie świeckim funkcjonariusze ujawnili 2 przesyłki zawierające łącznie 4 fiolki z THC oraz kilka znaczków z nasączonych substancją LSD. W Toruniu zabezpieczono również przesyłkę zawierającą kilka sztuk e-papierosów. Podczas czynności prowadzonych również na terenie Bydgoszczy funkcjonariusze zabezpieczyli przesyłki zawierające 10 tabletek oksykodonu oraz substancje w postaci kryształów.
12: Mówił Przemysław Słomski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Teraz substancje będą dokładnie przebadane laboratoryjnie. Funkcjonariuszy w akcji wspomagały wyszkolone psy oraz specjalistyczne urządzenia. Cała Bydgoszcz szuka Bobiego, a 1 lipca to Dzień Psa, więc byłoby nieźle, gdyby akurat w swoje święto się odnalazł. Ktoś widział pieska w okolicy cmentarza na ulicy Stawowej, ale szybko się stamtąd ulotnił i wciąż jest pieskiem na gigancie. Piesek choruje na padaczkę, boi się rowerów, aut i głośnych dźwięków, które wzmagają jego ataki. Jeśli zobaczycie Bobiego, dajcie znać. Piesek ma sierść w kolorze jasnego brązu i ciemnego brązu z białym, lekkim krawatem. To Hawańczyk. Niektórym może przypominać Yorka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
12: Środa w Bydgoszczy przyniesie przelotne opady deszczu, sporo chmur, miejscami możliwe są krótkie przejaśnienia, ale nie obiecujmy sobie po nich zbyt dużo. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia synoptycy prognozują 22 stopnie. Wiatr z północy będzie dawał się chwilami we znaki, w porywach osiągając ponad 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne, sprawdźmy to, utrzymuje się na wysokim poziomie, a temperatura odczuwalna może być trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
8: No i zobacz, nim to się człowiek obejrzy i połowa roboty za nami.
10: Niestety z wakacjami jest podobnie. Lecimy, lato na maksa, Karina Nicińska.
8: Dawid Miązek razem z wami.

0: Słyszysz?
1: No.
0: Cicho, bo jeszcze się przestraszy.
1: Uważaj, uważaj, nie podchodź tam za blisko.
0: Spłoszy. Weź i coś rzuć tam.
1: Nie zachodź od tyłu, nie zachodź, bo się spłoszy.
0: O, dobra, podchodzi. No. Podchodzi.
1: Pa, będzie mi jadła z ręki. Patrz, pana nią.
0: O. No i mamy ją, drodzy państwo. Runda bonusowa w RMF Max jest nasza.
1: Sama przyszła i teraz czeka na wasz ruch, a wasz ruch powinien być taki, że sięgacie do kieszeni, do marynarki, do torebki, czy gdziekolwiek indziej macie smartfona i z tego smartfona wysyłacie nam SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69.
0: Albo zgłoszenie na rmfmax.pl. No to jak się będzie wabiła, jak ją nazwiemy?
1: Rundziątko to trochę nie, bo to duże jest. Jednak runda jest takie, rundzisko nawet bym powiedział, nie?
0: 1200 razy mnożymy waszą szansę na zgarnięcie, wiecie ilu? 15 tysięcy złotych dzisiaj w RMF Max, więc szybciutko, rmfmax.pl.
1: Albo hasło Max pod 7327, 15 tysięcy złotych na wasze wymarzone wakacje, albo na co chcecie.
0: Zobaczę, jak grzeczno. RMF Max. Reklama.
2: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
3: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk buduje, to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie.
15: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
16: No ale co, Barbara? Rekin!
15: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
0: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.
7: Jak leżenie nad rzeką.
3: Jak prawdziwy spontan.
7: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: dzieci tanecznie się nie da. Junior Caldera, Sofia Lis-Bextor, Can't Fight This Feeling w RMF Max. Poprosiliśmy was o głosóweczki i SMS-y. Największe kłamstwo, jakie można usłyszeć na festiwalu. Głosóweczka od Patryka wjeżdża, proszę bardzo.
1: W każdym mieście każdy raper powie: jesteście moim ulubionym miastem.
2: No pewnie, ale Patryk jest już z nami na linii. Cześć!
3: A witam serdecznie.
2: To uwaga, stoisz przed szansą zgarnięcia dwóch biletów do strefy 57 w Przytkowicach. Czy jesteś gotowy na pytania?
3: Może być ciężko, ale spróbuj.
2: Pytanie numer 1. Jak ma na imię Malik Montana? Odpowiedź A. Malik, czy odpowiedź B. Mona? Bo oczywiście, że Mona, usłyszałam, że Mona. Brawo. Dawid też słyszał, brawo, że Mona, prawda? Dokładnie, słuchaj, pierwszy bilet już do strefy 57 na najbliższą sobotę, między innymi na Malika Montana.
0: Jak Mona Lisa, masz? Mają nawet podobny uśmiech.
2: No oczywiście, że tak. Natomiast jeszcze masz pytanie numer 2, czyli szansa na zgarnięcie drugiego biletu. Ready?
3: Jak najbardziej.
2: Jak ma na imię White 2115?
0: No trudne się wylosowało.
2: Odpowiedź A. Tadeusz, czy odpowiedź B? Sebastian.
3: Sebastian?
2: No oczywiście,
0: no,
2: że Sebastian. No pewnie, że
0: tak. Ale Tadeusz mu też pasuje,
2: no
0: nie?
2: też, może na drugie ma. Słuchaj, z Sebą również będziesz mógł zbić pionę nie tylko z Moną, czyli z Malikiem Montaną w najbliższą sobotę. Jeden i drugi bilecik ewidentnie, proszę bardzo, na legalu prawidłowo wygrany. Gratulujemy.
0: Kogo zabierasz?
3: Dziękuję. White'a, jak najbardziej.
2: White'a za 2115 zabierasz ze sobą, ale on już będzie.
3: No tak, no to swoją partnerkę.
2: No pewnie, że partnerkę. Mamy nadzieję również, że zasłuży do tego czasu.
0: Uroczej zabawy.
2: Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
3: Dzięki.

0: Kiedyś Sweet Home Alabama, dzisiaj Alabama 10 w RMF Max.
1: Słuchajcie, jeżeli wam się wydaje, że macie problemy w życiu, nie macie.
0: Wy to problemów nie macie.
1: Żadnych problemów, absolutnie. Ania Lewandowska, o, to
0: ta, to ma problemy.
1: Zaraz o nich powiemy, tymczasem pogoda za chwilę w RMF Max.
2: RMF Max. Ogłoszenie płatne. Dziś w zdrowych finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
3: No bez przesady z tym czekaniem.
4: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
2: Krąży o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
4: A to niby kiedy nas nie było?
2: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
4: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z kąta.
2: A pilny remont kuchni z zeszłego lata?
4: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zachciankami.
5: Nie mogło nas tam nie być.
2: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach zdrowych finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
4: Poduszka brzmi wygodnie.
5: A co z kołdrą? Bo mi bardzo marzną stopy.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Łopatka wieprzowa bez kości 9,99 zł za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 13,99 zł za kilogram. Filet z piersi z kurczaka 21,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
17: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.
18: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Środa w Bydgoszczy przyniesie przelotne opady deszczu, sporo chmur, miejscami możliwe są krótkie przejaśnienia, ale nie obiecujmy sobie po nich zbyt dużo. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia synoptycy prognozują 22 stopnie. Wiatr z północy będzie dawał się chwilami we znaki, w porywach osiągając ponad 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne, sprawdźmy to, utrzymuje się na wysokim poziomie, a temperatura odczuwalna może być trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach.
0: RMF Max Bydgoszcz.

0: Takie pytanie. Wiadomo, kochasz Sobel Francis i Deems w RMF Max i a propos kochania...
1: No właśnie, Ania Lewandowska kocha Roberta całym sercem, ale to nie znaczy, że wspiera go w każdej decyzji, bo wrzuciła wpis na swoje social media, w której, słuchajcie, ona jest zdecydowanie na nie z tym Chicago Fire, z tymi przenosinami. Tak!
0: A dlaczego?
1: No nie, bo ona napisała, że mogłaby napisać, że wszystko jest idealnie, ale nie jest. Ona się boi, ona nie chce zaczynać wszystkiego od nowa i napisała jeszcze, że życie u boku sportowca, gdzie trzeba tyle kompromisów, to naprawdę jest trudne. Wydaje się, że łatwe.
0: No, czyli te 20 milionów rocznie może osłodzić życie, ale no, nie oszukujmy się, bez przesady.
1: Bez przesady, oczywiście, że tak. Słuchajcie, ona tutaj się naprawdę rozpisała na kilkanaście akapitów, a wystarczyło jedno zdanie napisać.
0: Albo zdjęcie wrzucić.
1: Tęsknię za tobą, Alvaro od Baciaty.
0: Tęsknię za tobą, Mauricio.
1: Albo Enrique też tęsknię.
0: I Lucia. Lucia za tobą też.
1: Lucia?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem.

0: Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Remont się liczy.
1: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
2: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: I po reklamie.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
12: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz. Jest punktualnie 12. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. To pokłosie zeznań sygnalisty Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora placówki. Kogo przesłuchują śledczy?
13: Na pierwszy ogień idą przedstawiciele personelu szpitala. Jak usłyszałem, chodzi o zweryfikowanie informacji, które po pierwsze stały się podstawą zawiadomienia dyrekcji szpitala, a po drugie chodzi o te przekazane przez Emila Jędrzejewskiego. Prokuratura nie chce ujawniać, kto konkretnie został wezwany. Wiadomo natomiast, że mowa o personelu medycznym, ale także administracyjnym. Dotychczasowa lista kilkudziesięciu świadków po zeznaniach sygnalisty wydłużyła się. To będą czasochłonne przesłuchania, usłyszałem od jednego z prokuratorów.
12: To był Krzysztof Zasada.
14: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
12: Na początek ostrzeżenie dla mieszkańców. Poziom wody w Brdzie w centrum miasta jest nadal bardzo wysoki. To po nocnych nawalnych opadach deszczu pod wodą znalazła się część bulwarów i wyremontowana Wyspa Świętej Barbary. Pod wodą są też drewniane pomosty pomiędzy Operą Nowa a Mostem Staromiejskim. Część ulic, m.in. na Osowej Górze, nadal znajduje się pod wodą. W RMF Max Bydgoszcz od rana mówimy Wam o dzisiejszej akcji NFZ, czyli Środzie z profilaktyką. Akcja rusza właśnie teraz w bydgoskiej siedzibie NFZ i potrwa do 14.
15: Konsultacje z doradcą do spraw profilaktyki, informacje na temat programów profilaktycznych, w tym Moje Zdrowie i Diety NFZ, analiza składu masy ciała oraz nauka samobadania piersi i jąder na fantomach.
12: Mówiła Daria Szcześniak z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy, a przy okazji będzie też można wyrobić sobie kartę EKUS. To oczywiście nie jedyna szansa. Kartę można wyrabiać w godzinach funkcjonowania bydgoskiego oddziału NFZ. Na koniec przypomnienie, w Nakle nad Notecią już w sobotę od 11:00 piąty memoriał Wiesława Czapiewskiego. Dwudniowa impreza ma promować wielobój lekkoatletyczny, no i upamiętnić zmarłego trenera.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
12: Ciągle jeszcze w Bydgoszczy zdaniem synoptyków czeka nas miks pogodowy. W ciągu dnia spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Nie zabraknie też chwil ze słońcem. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie, ale temperatura odczuwalna może być nawet odrobinę wyższa. Wiatr powieje z północy, chwilami trochę silniej, w porywach może osiągać do 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, więc pogoda powinna być dosyć stabilna. Pamiętajcie o parasolach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: No i co? Słyszałeś?
17: Nie no, dobrze chłopaki robią, dobry przekaz leci.
5: Karin Cińska.
17: Dawid Miązek.
5: Od nas też, to Lato na Maksa.
17: Do 13.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale zagrali męskie granie orkiestra w RMF Max.
2: A jeżeli wam przychodzą do głowy dzikie myśli o tej porze w pracy, na przykład dosypać sól do cukru albo
1: ustawić screen poczty na
2: pulpit, albo wyjąć koledze baterię z myszki, no to teraz jeszcze bardziej będzie dziko. White Thoughts w RMF Max.

0: nie da się go nie lubić. Ed Sheeran w RMF Max.
1: Ismael Saibari, gwiazda reprezentacji Maroka, który ciągnie swoją drużynę już do 1/8 finału póki co.
0: Gratulujemy.
1: Podpisuje kontrakt z Bayernem Monachium. Będzie zarabiał bajeczne 11 milionów euro rocznie. Co jest o tyle ciekawe.
0: Przeliczyłeś? Ile to wychodzi na dniówkę?
1: Nie chcę przeliczać, ale pewnie dużo. Natomiast to jest o tyle ciekawe, że jak grał w Holandii, to podobno rzuciła go dziewczyna. A dlaczego? Dlatego, że uważała, że za mało zarabia.
0: No to kto wie, może się jeszcze będzie chciała na kawę umówić, albo wiesz te rzeczy tam
1: teraz
0: odebrać.
1: Teraz piszę, wiesz, na WhatsAppie. Słuchaj, głupia sprawa wyszła, no.
0: Ale słuchajcie, to jest bardzo ważna informacja. Nawet on
1: nie będzie zarabiać 15 tysięcy złotych w 2 minuty, a wy możecie. I to dzisiaj.
0: Wystarczy wejść do gry w Casa de Palma w RMF Max i uwaga, chwila skupienia. Teraz to jest wasz moment na chwycenie telefonu i wysłanie SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69.
1: A można też wejść na naszą stronę i dosłownie parę kliknięć i jesteście w grze. rmfmax.pl, tam też można dołączyć do zabawy Casa de Palma.
0: 15 tysięcy złotych czeka, więc wy nie czekajcie. Szybciutko. Hasło Max pod 7327 albo
1: rmfmax.pl.

0: koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
6: Wolę życie w biegu i w obiegu. Pieniądz musi krążyć.
7: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
14: I po reklamie.
15: Jak pełna odkrętka.
16: Jak długi dzień pełen słońca.
15: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan. Myślę, że tak psa też śmiało można ponazywać po tych ksywach. Ty masz w RMF Max. No mamy was, najlepszych słuchaczy, którzy mają no właśnie swoje pupile, prawda?
1: Poprosiliśmy was z okazji Dnia Psa o podesłanie zdjęć w komentarzach na Facebooku do naszego posta swoich piesków. No po prostu galeria słodziactwa.
0: Jeżeli ktoś ma ciężki dzień, polecamy. Wejdźcie w komentarze na Facebooku RMF Max, od razu stanie się lepszy.
1: Anetka na przykład tutaj podesłała swojego, to chyba jest buldog francuski, ja się tak nie znam, Fido. Zazwyczaj nazywany Fidek, Fiduś i przestań chrapać.
0: Zero zdziwienia. I a propos snu, słuchajcie, sprawdziłam to z naukowcami, no, że psiarze bez problemu rozpoznają dźwięki, ale uwaga, psiarze również rzadko korzystają z opcji drzemki. Znacznie częściej niż inni stają się rannymi ptaszkami ze względu na fizjologię swojego pupila.
1: A, czyli jak się spóźniasz do pracy, to adoptuj sobie psa i wtedy dalej się będziesz spóźniać do pracy, ale przynajmniej będziesz wstawać na czas.
0: A w sam raz na spacerek z psiakiem.
1: The Colors i Italo Disco w RMF Max.

Ciągle jeszcze w Bydgoszczy zdaniem synoptyków czeka nas miks pogodowy. W ciągu dnia spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Nie zabraknie też chwil ze słońcem. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie, ale temperatura odczuwalna może być nawet odrobinę wyższa. Wiatr powieje z północy, chwilami trochę silniej, w porywach może osiągać do 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, więc pogoda powinna być dosyć stabilna. Pamiętajcie o parasolach.

0: Follow Rivers. Po naszemu rzeki przepłynąłem, góry pokonałem. Czy jakoś
1: ale
0: tak.
1: Się człowiek rozmarzył przy takich dźwiękach. Dawid, wiesz, gdzie jutro będę o tej porze?
0: W pracy.
1: Na plaży. Na plaży, więc drodzy, którzy nas słuchają już na północy, róbcie mi miejsce, dojeżdżam.
0: A ja w czwartek do was oczywiście wracam. Po 9 jestem z wami w pracy, także dzięki za dzisiaj i do jutra, a za chwilę Ania z Fiołasem.
1: Oczywiście, po 13 w I Wszystko Gra w E.
0: A w czwartek do was oczywiście wracam. Po 9 jestem z wami w pracy, także dzięki za dzisiaj i do jutra, a za chwilę Ania z Fiołasem.
1: Oczywiście, po 13 w I Wszystko

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199.

0: zawsze po drodze.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowi.
6: I po reklamie.
7: Jak ognisko na działce.
8: Jak wieczór na rolkach.
9: Jak leżenie nad rzeką.
10: Tak brzmi lato. Na maksa.
11: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
12: Adam Szostok, czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Bydgoszcz, jest punktualnie 13. Nawet 20 stopni, taka jest dzisiaj różnica pomiędzy najcieplejszym i najzimniejszym miejscem w Polsce. Synoptycy IMGW wydali też kolejne ostrzeżenia.
13: Gdyby narysować linię od Legnicy przez Wrocław, Łódź, aż po Łomżę i Augustów, to obszar powyżej tej linii ma temperaturę poniżej 20 stopni. To, co poniżej tej linii, to już rejony z upałami. I jeszcze ważna alerta, synoptycy ostrzegają przed upałami. Do 30 stopni będzie dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Mamy też alerty burzowe dla wschodniej, centralnej i południowej części kraju.
12: Pogodowe mapy przejrzał Michał Radkowski.
14: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
12: Wracamy do sprawy skutków nawałnicy, która w nocy przeszła nad naszym miastem. Obecnie służby pracują nad postawieniem na wodę słonecznika tramwaju wodnego, który został wepchnięty na nadbrzeże. O szczegółach Monika Jędrzejewska.
15: Podczas nawalnych opadów deszczu poziom wody w brydzie był na tyle wysoki, że statek został wepchnięty na nabrzeże i gdy poziom wody opadł, jednostka utknęła kadłubem na brzegu. Teraz na miejscu działają służby miejskich zakładów komunikacyjnych, miasta i Wód Polskich. Plan jest taki, jak usłyszałam od Piotra Bojara, prezesa MZK, aby podnieść poziom wody w brdzie poprzez zamknięcie śluzy i wypchnąć statek z powrotem na rzekę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja i jakie są uszkodzenia statku. To, czy kadłub jest szczelny, czy przecieka, będzie jasne, gdy słonecznik ponownie stanie na brdzie.
12: Podobny los spotkał zabytkową barkę Lemara, która obecnie również utknęła na nabrzeżu. Statek jest pochylony, a służby pracują nad jego wepchnięciem z powrotem na wodę. W RMF Max Bydgoszcz jeszcze na koniec przypomnienie o wciąż trwającym festiwalu sztuki współczesnej Oko Nigdy Nie Śpi. To artystyczny miks sztuk wizualnych, literatury, filozofii, poezji i muzyki, a już dzisiaj debata z udziałem naukowców na temat źródeł masowego systemu produkcji i konsumpcji. Start o godzinie 17:00. To wszystko w hali pierwszej stacji Bydgoszcz Wschód. I tą informacją kończymy nasz flash. Teraz czas na pogodę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
12: Chmury, słońce, przelotne opady deszczu. No i tak ma wyglądać cała środa. A co się będzie działo dalej? Wieczorem i w nocy w Bydgoszczy również ma być pochmurno, ale już chłodniej. Termometry pokażą od 14 do 17 kresek po zmroku. Wiatr z północnego zachodu chwilami może być silniejszy, potęgując uczucie chłodu. Opadów deszczu już po zmroku ma nie być, a ciśnienie utrzyma się niezmiennie na wysokim poziomie, tak jak przez cały dzień. Pamiętajmy o cieplejszym okryciu, jeżeli się wybieramy na jakiś wieczorny spacer.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
17: Bła, ale zimno dzisiaj.
0: Jeśli ktoś nad Morzem Polskim na urlopie, to dzisiaj ma klasyczną polską pogodę, no.
5: Można chodzić między kroplami. W rytmie hitów RMF Max, Andy Dust na start, Anka Fiałas z wami. RMF
0: Max. Minęła 13, a za momencik także Another w głośnikach. The most

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: na działeczce jeszcze przed chwilą z Fukajem i Liwką w ramach projektu Enklawa byliśmy.
1: A dzisiaj mamy Dzień Psa.
0: Mamy. I teraz szukaj, gdzie jest telefon. Trzeba znaleźć szybko telefon.
1: Macie nosa? No to pod drzewko zapraszamy. Nasze palmowe, bo jeśli potrząśniecie w zabawie Casa de Palma odpowiednią palmą, to spaść może wam kokos z 15 000 złotych. I to dzisiaj.
0: Jeśli teraz nie wejdziecie do gry, to wasz pies na pewno powie wam, gdzie ty miałeś nosa, bo teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie 999 razy.
1: SMS o treści max za 3,69 wystarczy posłać na 7327. Patrząc na pogodę, może szybko bilet trzeba przebukować. 15 000 powinno wystarczyć teraz każdy max razy 999.
0: Albo na super sesję z solarium, bo jednak nie wiadomo, jak będzie, prawda? A z wakacji trzeba wrócić opalonym. 7327 SMS o treści max. Tylko przez najbliższe 10 minut mnożymy każde wasze zgłoszenie.
2: Max. Reklama.
3: Bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
2: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 000 złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
6: I po reklamie.
12: Na podwórku.
13: Na imprezę.
14: Na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: z nimi w trasę to sama przyjemność. Kygo i Kelly w RMF Max z hitem Save My Love. Tymczasem kierowcy mają dość ekranów w nowych autach. Niby nowe to fajne, a okazuje się, że nie bardzo, bowiem nadmiar ekranów dotykowych frustruje kierowców.
1: No nie po to zdejmowane były z ulic te diodowe reklamy, żeby teraz w samochodzie ci świecił prosto w twarz, prawda?
0: Wszędzie musisz klikać, a jednak wajcha to wajcha, cynkwajs to cynkwajs, pokrętło
1: to pokrętło. Zawsze się można to bawić trochę.
0: I tyle tych ekranów, że aż człowiek telefonu nie może normalnie przeglądać, jak prowadzi.
1: No, idąc tym tropem, w końcu od czego jest czerwone światło? To jest informacja o tym, że masz wiadomość, czas odczytać.
0: Żeby tylko. Wiktor Waligura, 4 pory roku. To w sumie mamy dziś w pogodzie.

0: Mogą się doczekać, aż będą mogli zrealizować swój wniosek urlopowy. Can't wait! Bob Sinclair i Keisha w RMF Max.
1: Gorzej jak dni urlopowych już brakuje.
0: A, no właśnie. I wtedy kusi, żeby wziąć L4 w czasie wakacji. My już mamy ranking nadużyć Polaków. Na co najczęściej to L4 idzie tak naprawdę?
1: A może złapaliśmy was jeszcze przed urlopem, na który dni urlopowych brakuje? No to zostańcie za moment szczegóły w RMF Max. To nie będzie poradnik, jak nie wpaść, żeby było jasne. Najpierw prognoza.
2: Reklama.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam. Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
14: I po reklamie.
15: Należaku!
16: Całą paczką.
15: Na luzie.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. If you love me, let me
19: heal. Chmury, słońce, przelotne opady deszczu. No i tak ma wyglądać cała środa. A co się będzie działo dalej? Wieczorem i w nocy w Bydgoszczy również ma być pochmurno, ale już chłodniej. Termometry pokażą od 14 do 17 kresek po zmroku. Wiatr z północnego zachodu chwilami może być silniejszy, potęgując uczucie chłodu. Opadów deszczu już po zmroku ma nie być, a ciśnienie utrzyma się niezmiennie na wysokim poziomie, tak jak przez cały dzień. Pamiętajmy o cieplejszym okryciu, jeżeli się wybieramy na jakiś wieczorny spacer.
17: RMF Max.
18: RMF Max Bydgoszcz.

0: Simsu ładuje nam baterię w tę środę na moment przed godziną 14. A teraz ranking nadużyć Polaków. Co najczęściej robimy na L4? W czasie wakacji są wzmożone kontrole.
1: A w wakacje kusi, żeby trochę temat naciągnąć. Okazuje się, że często robimy remont i to widać od razu. W czasie choroby również bierzemy udział w zawodach sportowych. No bo co, no dam radę pobiec. Albo pracujemy w innej firmie, żeby jeszcze dorobić.
0: No ja się nie dziwię, bo jak z twojej firmy odbierasz taką wypłatę, że aż jesteś chory, to trzeba gdzieś indziej sobie poprawić stan zdrowia, no.
1: Może to jest sposób na uzdrowienie polskiej służby zdrowia.
0: Mhm.
1: Zamiast lekarzy, kontrolerzy. Bo zobacz, ile osób od razu doznaje samouzdrowienia na ich widok.
0: Tymczasem u nas na świeżo Mikolas i Trips będą do pracy zagrzewać.

0: ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Let's go!
2: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wiemy, co jest ekstra.
3: Do tego się słucha.
4: Co jest hitem.
5: To ma potencjał.
2: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie. Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
9: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
12: Ale my naprawdę nie ściągamy.

0: Panie profesorze,
1: chodzi mi o te wypieki.
0: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę.
2: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
3: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk Buduje to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się wasze wspólne życie.
4: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Jest 14, Adam Szostok. Zapraszam na najnowszy flash i prognozę pogody w RMF Max Bydgoszcz. 30 Polaków podróżowało autobusem, który w Antalii na południu Turcji zderzył się z samochodem osobowym. Zginął kierowca auta, który nie był polskim obywatelem. Co z polskimi podróżnymi?
2: 12 z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali. Nikomu z nich nic poważniejszego się nie stało. Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
1: Mówił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
1: Konsultacje dotyczące programów profilaktycznych i nauka samobadania to znalazło się w programie dzisiejszej akcji NFZ-u Środa z profilaktyką, a przy okazji specjaliści przypominają o wyrobieniu sobie karty EKUS.
3: Warto mieć ją przy sobie na wszelki wypadek, bo z nią możemy czuć się bezpieczniej. Umożliwia ona dostęp do niezbędnej opieki medycznej podczas czasowego pobytu w państwach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz w państwach, które należą do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Między innymi jest to Norwegia, Szwajcaria czy Islandia.
1: Mówiła Daria Szcześniak z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. A w Bydgoszczy też podpisano umowę na projektowanie interaktywnej wystawy o mózgu w młynach Rotera. Za pracę odpowiada krakowska firma specjalizująca się w imersyjnych ekspozycjach. Wystawa Brain Space ma powstać do pierwszego kwartału 2027 roku i kosztować prawie 587 tysięcy złotych. To czwarta stała ekspozycja centrum, inspirowana pomysłami profesora Marka Hrata. I na koniec w Kujawsko-Pomorskiem znowu odnotowano oszustwa na pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawcy podszywają się pod pracowników ZUS-u, wyłudzając dane i pieniądze. Mieszkańcy regionu proszeni są o zachowanie ostrożności i weryfikowanie takich informacji, a w przypadku podejrzeń należy niezwłocznie skontaktować się z placówką zakładu, ale też z policją.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
1: Sprawdzamy, co słychać w prognozie pogody. Wieczór w Bydgoszczy zapowiada się pochmurny, dosyć chłodny, bo na termometrach okolice 17 stopni, a nocą temperatura spadnie jeszcze bardziej, nawet do 13, a może 14. Wiatr z północnego zachodu chwilami będzie dawał się we znaki, bo w porywach może osiągać do 20 km na godzinę, co dodatkowo oczywiście spotęguje uczucie chłodu. Synoptycy za to mówią, że po zmroku już nie będzie przesadnie padać, a ciśnienie to utrzyma się cały czas jeszcze na wysokim poziomie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
6: Lato chwilowo wcisnęło pauzę, ale my tego nie robimy. Jeśli deszcz bije wam w parapet w pracy czy psuje wakacyjne plany, mamy na to lek.
7: Jest Teddy Swims i Mr. Know-It-All, a za momencik będą też modelki i lubicie jak lato. Anka i Fiołas, witajcie w RMF Max po drugiej.

0: słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: chciałbym usłyszeć, jak Rihanna śpiewa ten numer z buzią pełną macaroni pie.
1: No to tak się kiedyś robił język angielski w Polsce, tylko miał się ziemniaka w buzi.
0: No bo Rihanna przyznaje, że najbardziej kocha kuchnię rodzimego Barbados, a właśnie macaroni pie to jej ulubione danie. A to taka zapiekanka makaronowa z dużą ilością sera.
1: Brzmi cudownie. Chociaż duża ilość sera to od razu mi uruchamia skojarzenie z pizzą i jak się okazuje, polskie pizzerie są wśród najlepszych w Europie. Nie trzeba wcale jechać do Włoch. To dokąd warto? O tym za moment. Zostańcie.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
3: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
2: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
4: No jak widzimy pilny kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
3: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
2: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
3: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
2: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
3: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.

0: Kurczaczka wieprzowa bez kości 9 zł 99 groszy za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 13 zł 99 groszy za kilogram. Filet z piersi z kurczaka 21 zł 99 groszy za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
1: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
8: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
16: No ale co, Barbara? Rekin!
15: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
18: I po reklamie.
19: Na lody, na plaży z ekipą.
20: Leżąc
19: na chillowanko.
20: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
21: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: takie współprace są podobno najciekawsze, których na pierwszy rzut ucha nie da się połączyć. Ed Sheeran i Martin Garrix jeszcze przed chwilą w RMF Max. No a okazuje się, że da się też zrobić jedną z najlepszych pizz w Europie i wcale to nie musi być włoska pizzeria, jak się okazuje.
1: Są dwie polskie pizzerie, które można znaleźć w rankingu tych najlepszych. Jedna to ta z Pabianic, a druga z Warszawy.
0: Ciao Tutti w Warszawie, 33 miejsce i Zielona Górka w Pabianicach, miejsce 18 w znanym rankingu 50 Top Pizza Europe.
1: Już słyszę, jak niektórzy powiedzieli, to do mnie nie dowożą.
0: Ale czekaj, bo to się okazuje, że włoskie pizzerie mają osobny ranking jeszcze, jednak
1: doczytałam. Czyli w tym rankingu włoskich nie było? To jak biec maraton bez Kenijczyków.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A już się człowiek cieszył. No to jak mamy być dumni, to z tego, że mamy dla was kolejną nowość. Lumix.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
3: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
2: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
9: Summer. Ta playlista to jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: sklep Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: I po reklamie.
5: Na siebie.
6: Nad morze.
5: Na metę.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
9: Sprawdzamy, co słychać w prognozie pogody. Wieczór w Bydgoszczy zapowiada się pochmurny, dosyć chłodny, bo na termometrach okolice 17 stopni, a nocą temperatura spadnie jeszcze bardziej, nawet do 13, a może 14. Wiatr z północnego zachodu chwilami będzie dawał się we znaki, bo w porywach może osiągać do 20 km na godzinę, co dodatkowo oczywiście spotęguje uczucie chłodu. Synoptycy za to mówią, że po zmroku już nie będzie przesadnie padać, a ciśnienie to utrzyma się cały czas jeszcze na wysokim poziomie.

0: ATB też szukał odpowiedzi na pytanie, czy w kosmosie jesteśmy sami. You are not alone w RMF Max. Za to w tę sobotę minie nas kolejna planetoida. Przeleci w bezpiecznej odległości 9 dystansów do Księżyca, ale gołym okiem jej nie zobaczymy. Trzeba mieć sprzęciwo, więc łatwo przegapić.
1: Tak to nie będzie brzmiało, nie trafi w nas na szczęście.
0: Bogu,
1: tak,
0: dzięki.
1: To brzmi kokos spadający nie z kosmosu, tylko z palmy w naszej zabawie Casa de Palma. W środku można znaleźć nawet 15 tysięcy złotych.
0: Pochowaliśmy nagrody dla was w kokosach. Wystarczy je zrzucić z palmy, to może być 15 tysięcy i to nawet w tym programie. Wchodzicie do gry SMS-em. Wystarczy za 3,69 wysłać hasło Max na 7327.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
14: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Lody, lody, zapraszamy!

0: na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: I po reklamie. Na wyjazd.
4: Na słońce.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Adam Szostok, 15 w RMF Max Bydgoszcz. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody to już teraz. We fleszu o 15:00 rewolucja w zakupach przez internet. Od dziś nowe unijne przepisy wprowadzają dodatkowe opłaty celne na przesyłki o wartości do 150 euro.
7: Przykładowo, jeżeli ja dzisiaj kupuję t-shirt za 3 euro, to będzie trzeba doliczyć kolejne 3 euro za cło. Oczywiście w danej kategorii, czyli przykładowo, jeżeli zamówię 10 takich t-shirtów, to zapłacę 3 euro. Natomiast jak zamówię spodnie, t-shirt i jeszcze jakąś inną nie wiem, elektronikę, to za każdą kategorię zapłacę 3 euro.
6: Wyjaśnił profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cło będzie naliczane już w momencie dokonywania płatności za towar, a nie dopiero przy odbiorze przesyłki. I jeszcze synoptycy IMGW, którzy wydali ostrzeżenie przed upałami i burzami z deszczem i gradem w północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Najgoręcej, bo nawet 37 stopni będzie na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
6: Wracamy do dużej akcji policji w sortowniach paczek w Bydgoszczy, Toruniu i Powiecie Świeckim. W przesyłkach funkcjonariusze wykryli nielegalne substancje, m.in. syntetyczne narkotyki i substancje psychotropowe. Skonfiskowane środki zostaną teraz przebadane laboratoryjnie.
8: Wszystkie zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowym badaniom laboratoryjnym, które pozwolą określić ich skład chemiczny oraz kwalifikację prawną. Policjanci prowadzą dalsze czynności procesowe mające na celu wyjaśnienie okoliczności spraw oraz ustalenie osób związanych z nadaniem i odbiorem zabezpieczonych przesyłek.
6: Mówił Przemysław Słomski z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Działania policji to element szerszej operacji pod kryptonimem Kryształ, realizowanej wspólnie przez Policję i Krajową Administrację Skarbową, która ma uderzyć w narkobiznes. A na koniec Mistrzostwa Polski w żużlu. Start na bydgoskim torze już 4 lipca, a jak już Was informowaliśmy, sam stadion doczeka się przebudowy głównej trybuny na pierwszym łuku. Teraz trwają prace nad dokumentacją. Sprawdzamy, co synoptycy mówią o niebie w Bydgoszczy. Wieczór zapowiada się pochmurny, dosyć chłodny na termometrach, od 14 do 17 kresek po zmroku. Wiatr będzie z północnego zachodu chwilami trochę silniejszy, no i to sprawi, że temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Już po zmroku też opadów deszczu specy od pogody nie przewidują. Ciśnienie za to utrzyma się na wysokim poziomie, dzięki czemu pogoda będzie dosyć stabilna. W nocy nieco chłodniej, ciągle jeszcze bez deszczu.
9: Wczoraj duszno od temperatury, a dzisiaj od tej foliowej pelerynki, którą warto nosić na sobie.
10: Łapcie oddech z nami. Po 15 w RMF Max. Ania Fioła, Kukon, Gips i Jonathan.

0: wciąż mamy lato. O tym przypomina ten kawałek. Klingon w RMF Max. A na lato zmiany u detektywa bez licencji, czyli Krzysztofa Rutkowskiego.
1: Ściął włosy?
0: Nie. No. Ale pamiętacie dolara? Miał takiego dolara zamiast dwójki w uzębieniu. Teraz...
1: Tak. Słoneczko.
0: Złoty ząb.
1: A byłam blisko.
0: A jak widać, pieniądze ewidentnie niektórym szkodzą.
1: Ale warto sprawdzić, jak zadziałają na was. W naszej zabawie Casa de Palma nie chodzi o to, że palma odbija, tylko z tej palmy może spaść kokos, a w środku 15 tysięcy złotych.
0: Na remont uzębienia? Wystarczy. Teraz mamy bonus. I 1000 razy mnożymy każde zgłoszenie. Do za 10 czwarta, więc łapcie za telefon. 7327. Hasło Max za 3,69. Wysyłacie raz, a my dostajemy 1000 waszych zgłoszeń.
1: W rundzie bonusowej najbardziej się opłaca wejść do gry. 7327. SMS o treści Max. Wysyłacie jednego, a my robimy z tego 1000. Wchodźcie do gry. Po 16 trzęsiemy palmą i rozdajemy pieniądze, a wcześniej będzie u nas Dua Lipa. Reklama.

0: szczęście. Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
2: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
3: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
4: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Morandi i Angels, czyli klasyczek w RMF Max. Widzicie? Karma wraca. Wszyscy, którzy kiedyś historycznie najechali na Polskę, odpadają teraz z mundialu. To jest polski wątek, którego się doszukuje w tych mistrzostwach.
1: Szwedzi out, Niemcy out, Ruscy w ogóle nie pojechali.
0: Dokładnie, no Turcy też już
1: odpadli. Turków też już nie ma. Co dzisiaj na mundialu? To sprawdzamy teraz mistrzowski flash sportowy.
2: To mistrzowski flash sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński. Zapraszam i błyskawicznie przekazujemy doskonałe wiadomości. Hubert Hurkacz wygrał z austriackim tenisistą Sebastianem Hoffnerem 7-6, 6-4, 6-4 w drugiej rundzie wielkoszlamowego Wimbledonu. Polak w piątek zagra z Amerykaninem Tomem Polem. Teraz mundial, uwaga, nie o 19, jak to zwykle bywało, a o 18 rozpocznie się mecz Anglia-Demokratyczna Republika Kongo. Zespół z Europy zdecydowanym faworytem, ale drużyna z Afryki gra bardzo niewygodnie dla rywali, przyznaje selekcjoner Anglików Thomas Tuchel. To drużyna, która nie stworzyła wielu sytuacji, ale też nie straciła wielu bramek w meczach z takimi drużynami jak Kolumbia czy Portugalia. I taki właśnie mecz nas czeka. O 22:00 Belgowie zmierzą się z Senegalem, a w nocy USA zagra z Bośnią i Hercegowiną.

0: tempie mam wrażenie, że David Guetta i Alok odprowadzają nas na chwilową przerwę od pracy. I dobrze, bo teraz... Ostatnie sekundy rundy bonusowej w naszej zabawie Casa de Palma, proszę państwa.
1: Tak brzmi Anka, gdy naje się szaleju po 5 kawach.
0: Nie,
1: ale
0: nie, nie.
1: Szaleństwo to może być po 16.
0: Właśnie.
1: 15 tysięcy wyciągnąć można z kokosa spadającego z naszej palmy, a także nagrody rzeczowe. Teraz najważniejsze. Jeszcze zdążycie się załapać na bonus. 1000 razy mnożymy każdego maksa za 3,69, którego wyślecie na 7327.
0: Człowieku, skup się. Bierzesz do ręki telefon, wysyłasz hasło MAX na numer 7327. Robisz to raz, my robimy resztę roboty. 1000 razy mnożymy każde zgłoszenie i za momencik może się okazać, że masz już 15 koła na co tylko chcesz.
1: 7327, hasło MAX. Działajcie teraz, bo zaraz będzie za późno. Idę na MAXa!

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
9: I po reklamie.
10: Jak rozgrzana łąka.
11: Jak ognisko na działce.
10: Jak wypad na wodę.
12: Tak brzmi lato na maksa.
13: Bydgoszcz 106.1 FM.
14: Sprawdzamy, co synoptycy mówią o niebie w Bydgoszczy. Wieczór zapowiada się pochmurny, dosyć chłodny na termometrach od 14 do 17 kresek po zmroku. Wiatr będzie z północnego zachodu chwilami trochę silniejszy. No i to sprawi, że temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Już po zmroku też opadów deszczu specy od pogody nie przewidują. Ciśnienie za to utrzyma się na wysokim poziomie, dzięki czemu pogoda będzie dosyć stabilna. W nocy nieco chłodniej, ciągle jeszcze bez deszczu.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj przed 16:00. Zaraz po pracy, gdy ruszycie w drogę do domu, pamiętajcie, by zajechać po smaczka dla swego pupila. No bo dzisiaj dzień psów jest. No, Justin Bieber na przykład ma dwa Yorki. A wyobraźcie sobie, że pojawiły się w polskich restauracjach lody dla psów.
1: W restauracjach?
0: No, bardziej w kawiarniach. Lody dla psów, są dwa dostępne smaki: indyk i kurczak.
1: O, proszę bardzo. Zawsze myślałam, że lody to są jednak z bałwaniny, a nie z indyka albo z kurczaka. Ale co ja tam wiem o życiu?

0: ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, znaczy kurde, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max.
2: Let's go!
3: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk Buduje to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie.
11: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
12: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
11: Chodzi mi o te wypieki.
12: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
11: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Może poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.
20: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
4: I po reklamie.
22: Zegary pokazują 16:00 w RMF Max. Szybko o tym, co ważne i ciekawe po południu. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W większości aptek w Polsce od dziś można łatwiej zrealizować e-receptę. Nowy program pozwala wykupić leki z jednej recepty w więcej niż jednym miejscu. Jak to działa w praktyce?
23: Do tej pory, jeśli rozpoczęliśmy realizację recepty w konkretnej aptece, to wszystkie opakowania leku mogliśmy wykupić tylko w tej aptece, a dzisiaj możemy

0: pierwsze opakowanie kupić w jednej, a kolejne za jakiś czas w innej, która jest w programie i to już działa, potwierdza farmaceuta Marek Tomków.
1: Czy jeśli mamy sytuację, że mama potrzebuje dwa opakowania antybiotyku, w krótkim czasie lek jest niedostępny, jedno opakowanie jest w jednej aptece na osiedlu, drugie w drugiej, wówczas taka recepta rozwiąże jej problem.
0: Warto dokładnie sprawdzić, czy apteki, które są w naszej okolicy albo tam, gdzie spędzamy urlop, są w programie. Aktualną listę wszystkich tych punktów mamy na rmf24.pl.
2: Podpowiadał Michał Dobrołowicz. A teraz krótko o tym, że nie ma porozumienia nauczycieli z rządem w sprawie podwyżek płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest. Ma się odbyć w ostatni dzień wakacji.
3: Nauczyciele narzekają, że jedyne podwyżki, na jakie mogą liczyć, to te związane z wyrównaniem o wskaźnik inflacji. 31 sierpnia około 2000 nauczycieli pojawi się w Warszawie przed kancelarią premiera. Jeśli to nic nie da, zapowiadają kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
2: Tym tematem zajął się Michał Radkowski. Po kilku bardzo gorących dniach nad morzem miejscami można odetchnąć. W Trójmieście deszczowym dzisiaj pytamy, co wy na to.
4: Dzień dobry. Jak z tą pogodą w Trójmieście? Lepiej jak jest tak na maksa gorąco, czy tak?
5: My jesteśmy przyzwyczajeni akurat.
4: Do tej zmiennej pogody?
5: Do zmiennej, bo tu mieszkamy, także wszystko w porządku.
6: Jest dużo lepiej.
4: A upały wymęczyły?
6: Troszeczkę.
4: W prognozie cały tydzień deszczu, co pan na to?
5: Super. Do pracy naprawdę super.
7: Chciałabym, żeby było takie lato, żeby w dzień było bardzo ciepło, a w nocy padało.
2: Z mieszkańcami i turystami w Sopocie rozmawiała nasza trójmiejska reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. To sprawdźmy prognozę pogody na najbliższe godziny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
10: Zdaniem synoptyków w Bydgoszczy noc i wieczór wcześniej upłyną pod znakiem chmur. Temperatura spadnie z 17 do 14 kresek. Wiatr z północnego zachodu momentami może być silniejszy, no i będzie potęgował uczucie chłodu. Opadów deszczu już specjaliści od pogody nie przewidują, więc parasole na wieczorny spacer podobno mogą zostać w domu. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, to się nie zmieniło i raczej do końca dnia też się nie zmieni, więc pogoda będzie stabilna.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
11: Po 16. Czekaliście na to?
12: Hity na maksa.
13: Na ten oddech w pogodzie? O tak, w końcu wietrząc dom, faktycznie robi się w nim chłodniej.
11: Może pranie na balkonie nie wyschnie, ale za to jest zdecydowanie przyjemniej, zwłaszcza jak podkręcicie RMF Max, Tuanka i Fiołas. RMF
13: Max. A w Dniu Psa puszczamy do Was oko i gramy dawno.

0: Wiktor Waligura w RMF Max. Jak nazywają się ultrasi, fani Wiktora?
1: Waligurzanie.
0: Waligurki.
1: No chciałam tak trochę bardziej elegancko, no.
0: No bo Swifties, czyli fani Taylor Swift, pewnie wiedzą doskonale, że już lada dzień dojdzie do ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce. Tym żyją Stany Zjednoczone, ale nadal goście nawet nie wiedzą, gdzie ceremonia ma się odbyć. Choć ślady prowadzą do Nowego Jorku, a konkretnie do Madison Square Garden.
1: Naprawdę? No. Taka średnio romantyczna ta miejscówka, no proszę
0: cię. Tak wydaje. On jako sportowiec pewnie, nie wiem, miał tam chociaż treningi. Mm-hmm. Ona jako artystka pewnie też tam koncertowała. Trochę taki ślub w robocie, nie?
1: No, trochę Versof i Freeze. Tak, za chwilę powstanie o tym film.
0: 1000 osób ma być na tym weselu.
1: Ło, matko!
0: Życzenia zaczęły się w miniony czwartek.

0: mocny kandydat do letniego hitu Moving to the Sun. No dzisiaj tego słońca nieco mniej. Na Mazurach, jeśli ktoś zaczął właśnie urlop, to lepiej bez żagla. 115 km na godzinę. Takie wow. Dzisiaj podmuchy wiatru.
1: W taką pogodę to lepiej nie stać pod drzewem, to przede wszystkim, chyba że pod naszym, no kokosowym.
0: Tak. Pod palmą może spaść na was kokos z kasą.
1: Już za chwileczkę finał zabawy Casa de Palma.

0: Dawid Podsiadło. No, po finale swojej trasy koncertowej obrotowy tour, niewykluczone, że także udał się gdzieś pod palmę. Tak samo jak finalista naszej zabawy.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Bo my promujemy palmowe love i wyciągamy z kokosów wasze nagrody w zabawie Casa de Palma. Wykręciliśmy numer. No i teraz tylko poczekać, aż ktoś się odezwie po drugiej stronie.
0: No, to jest kluczowa sytuacja, słuchajcie.
2: Halo, dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Ania i Fiołas tutaj.
0: Jak masz na imię? Cześć.
3: Cześć, Olga.
2: Olga, od razu uśmiech wyczuwam na twojej twarzy po naszym telefonie.
0: Olga, dzwoni do ciebie zabawa Casa de Palma.
2: Ty przed urlopem, po urlopie? Jak u ciebie?
3: Przed urlopem, tak.
2: Jaki plan na ten urlop? Będą palmy, czy nie będzie?
3: No właśnie są w planach, ale chętnie by się coś do tego jakoś przyczyniło, czyli potrzebne są na to finanse.
0: Wyczuwam już zaklinanie losu. Ona wie, po co my dzwonimy, bowiem w kokosach z naszych palm rosną pieniądze. 15 tysięcy złotych do zgarnięcia, ale na przykład jest też soundbar fajny.
2: Są
0: albo
2: maszyny do popcornu, albo aparaty Instax. Wszystko zależy od tego, jaką palmę wybierzesz. Jest ich 26. My z tej jednej, którą wybierzesz, strącimy kokosa. A co będzie w środku, będzie twoje.
0: Fiołas dzisiaj biega pod palmę, więc możesz dać znać od 1 do 26, którą ma chłop potrząsnąć.
3: Dobra, no to szczęśliwa 11.
2: 11.
0: Palma numer 11. Fiołas, 3, 2, 1, start w takim razie. Biegnie do 11, potrząsamy nią. I proszę bardzo.
2: Mało brakowało, ale mamy go. Kokos numer 11. Kryje 500 zł dla ciebie, kochana.
3: Ile, przepraszam?
2: 500.
0: Pół tysiąca.
3: Wow, super. No, rewelacja.
0: Będzie na coś więcej niż tylko na te napoje na opaskę.
2: Z palemką.
3: No, pewnie. Super, bardzo się cieszę.
0: Gratulujemy ci bardzo serdecznie. W RMF Max zabieramy na wakacje pod palmą codziennie. Jutro także, pamiętajcie, będzie można zgarnąć kolejne nagrody.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Bylibyście w szoku, co my jesteśmy w stanie do kokosa zmieścić. Jutro przekonajcie się o tym sami, wejdźcie do zabawy i zagrajcie o nawet 15 tysięcy. Szczegóły czekają na rmfmax.pl.
0: Tam też znajdziecie bonusy, a z nami Swedish House Mafia.

0: Moonlight i Alabama Ten. No niosą pięknie, chociaż jakby trzeba było jeszcze jednego szocika z espresso dzisiaj, to można. No taka pogoda.
1: A może się obędzie bez, bo przecież energię podbiją wam na popołudnie za moment nasi koledzy z kanału nadawczego. My dziękujemy za wspólną środę. Anka, Fiołas, jutro po 13:00 będziemy tu w RMF Max.
0: Czekać na was znów. Drogi z pracy do domu. Trzymajcie się, pa! RMF Max.
2: Reklama. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dom Lucas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk buduje, to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
11: oferty! A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Kokolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
13: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
15: masz. I po reklamie.
16: Zdaniem synoptyków w Bydgoszczy noc i wieczór wcześniej upłyną pod znakiem chmur. Temperatura spadnie z 17 do 14 kresek. Wiatr z północnego zachodu momentami może być silniejszy, no i będzie potęgował uczucie chłodu. Opadów deszczu już specjaliści od pogody nie przewidują, więc parasole na wieczorny spacer podobno mogą zostać w domu. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, to się nie zmieniło i raczej do końca dnia też się nie zmieni, więc pogoda będzie stabilna.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak.

0: okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
11: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
12: I po reklamie.
13: Jak wakacje last minute? Jak wypad nad wodę?
14: Jak śmiganie na żagle.
15: Tak brzmi lato na maksa.
16: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
17: Słuchacie RMF Max, Krzysiek Chwaliński. Szybko powiemy o tym, co ważne i ciekawe o 17. W lasach na przeważającym obszarze Polski obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, ostrzegają leśnicy. W wielu miejscach wilgotność ściółki wynosi mniej niż 10%. O czym trzeba pamiętać?
18: Przede wszystkim zachowanie szczególnej ostrożności, nie używanie ognia w lesie przede wszystkim, bo to jest pierwsza i podstawowa sprawa.
17: Apelował Adam Albrychiewicz z nadleśnictwa Skierniewice. A teraz krótko o tym, że szpital powiatowy w Płońsku wstrzymał zabiegi planowane na oddziałach urologii i neurochirurgii. Lecznica nie ma pieniędzy na ich przeprowadzenie, bo czeka na ponad 14 milionów złotych za tak zwane nadwykonania. Oba oddziały od dzisiaj funkcjonują tylko w trybie ostrego dyżuru. A teraz uwaga ci, którzy robią zakupy przez internet. Jak już wam mówiliśmy, dzisiaj zaczęły obowiązywać nowe unijne przepisy, które wprowadzają dodatkowe opłaty celne na przesyłki o wartości do 150 euro. Cło w wysokości 3 euro będzie pobierane od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym.
19: Przykładowo, jeżeli dzisiaj kupuję t-shirt za 3 euro, to będzie trzeba doliczyć kolejne 3 euro za cło. Oczywiście w danej kategorii, czy przykładowo, jeżeli zamówię 10 takich t-shirtów, to zapłacę 3 euro. Natomiast jak zamówię spodnie, t-shirt i jeszcze jakąś inną elektronikę, to za każdą kategorię zapłacę 3 euro.
17: Tłumaczył profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziś do kin.

0: wszedł film Minionki i Straszydła. Czym tym razem zaskoczą nas żółte stworki w ogrodniczkach i goglach?
1: Minionki wyruszają w podróż po świecie, docierają do Hollywood. Jeden z nich marzy, by nakręcić swój film. Film z potworami. Umawia się nawet z reżyserem.
2: Dobrze, a skąd weźmiecie te potwory?
1: No właśnie, trzeba je samemu znaleźć, skoro to ma być film grozy. Nadal mamy humor oparty na gestach, a minionki mówią tym swoim słynnym językiem.
3: Ale mega cute!
0: Mówiła, znaczy się wcześniej, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: Specy od pogody mówią, że trzeba się szykować na chłodną noc w Bydgoszczy. Na termometrach po zmroku okolice 14 kresek. Niebo będzie szczelnie przykryte chmurami. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu, chwilami trochę mocniej, ale za to nie będzie opadów deszczu. Jutro zdecydowanie przyjemniej. W regionie przeważnie słonecznie. Temperatura oczywiście wzrośnie nawet do 25 stopni. Wiatr też będzie i będzie nieco silniejszy. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Coś tam ostrzegają alerty przed tymi burzami, różnymi rzeczami, ale szczerze nic mi już dzisiaj humoru nie zepsuje, bo na obiad zjadłam fasolkę szparagową, jajo, pomidora malinowego i ogórka zielonego i nic tego nie zmieni już.
8: A ja z nim będę przez 3 godziny. Jest 2 minuty po 17:00. Filip Kliber.
7: Justyna Borycka, to jest kanonodawczy, cześć.

0: 9 minut po godzinie 17. Martin Solveig kończy swój kawałek Hello. A do nas się odezwała Marta, która nam wysłała obiad swój, bo to odpowiedź oczywiście na opis obiadu Justyny. Justyna, co ty jadłaś?
1: Fasolka szparagowa była, jajo sadzone oraz pomidor malinowy z ogórkiem, a u Marty, proszę bardzo, jeszcze ziemniaczki z koperkiem i jajo sadzone w baleronie, ale fasolka szparagowa się zgadza, także Marta, zbijamy piątkę. Marta jest teraz na polu namiotowym w gąskach, także wakacje już po prostu pełną
0: gębą. No na pełnej. Oby deszcz tylko przeszedł bokiem, ale wiadomo, jak to jest na wakacjach. Przejdzie
1: tak
0: bokiem.
1: Tymczasem kochani, dobrze, że mamy odpalony Messenger RMF Max, bo tutaj teraz potrzebujemy waszych wiadomości. Stop! Co myślisz?
0: Napisz nam na Messenger RMF Max, bo my mamy poczwórne bilety do największego parku rozrywki, który obchodzi swoje 12 urodziny i tych biletów nie zawahamy się rozdać.
1: Nie zawahamy się.
0: Absolutnie.
1: 4 wejściówki, kochani, to jeszcze w te wakacje będzie można wykorzystać, więc dajcie znać, o czym dokładnie teraz myślicie. Messenger RMF Max.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka. Ja się

0: Shimza i Łogień, czyli Fire Fire w RMF Max 19 po 5. Łogień to dzisiaj będzie, słuchajcie, na Czechach, w Ostrawie.
1: Ahoj!
0: Ahoj, bo tam Beats for Love, festiwal, który dziś się zaczyna. Festiwal, na który was wysyłaliśmy w RMF Max i na który dzisiaj wysłaliśmy Michała Siwka i Natalię Kawałek.
1: Czyli naszą ekipę RMF Max, więc halo Siwek, halo Natalia, jedzie ta w ogóle, co wy tam robicie? Opowiadajcie, no.
2: Kochani, jedziemy w stronę światła, bo trochę się przed nami błyska i zapowiada się pogoda taka, powiedziałbym, średnia, ale co, festiwalowy vibe, deszczu się nie boi.
3: No nie boi się, to są duże słowa, ale ja mam wysokie buty na grubej podeszwie. Michał ma dosyć jasne adidasy, także no, tutaj kolega ewidentnie jest nieprzygotowany, ale nasze serca są przygotowane i liczymy na to, że Calvin Harris nie boi się deszczu, burzy i niczego się nie boi.
2: Amatorszczyzna po mojej stronie, jestem gotowy na osąd słuchaczy.
0: No to czekamy, Messenger RMF Max, dajcie znać, co sądzicie o białych adidasach Michała Siwka na festiwal. No najgłupszy pomysł ever przecież.
1: Może Calvin Harris się nie boi, ale Dua Lipa się boi burzy.

0: No tutaj tak romantycznie, Gips z numerem Ty masz w RMF Max, a teraz same twarde fakty, same twarde informacje sportowe. Krzysiu Chwaliński,
1: jestem.
0: Jak tam z mundialem cały czas na bieżąco?
1: Of course.
2: Na mundialu dzisiaj kolejne pojedynki o 1/8 finału. Za niespełna pół godziny o 18 w Atlancie Anglia zagra z Demokratyczną Republiką Konga, faworytem wyspiarze. O 22 Belgia zmierzy się z Senegalem, a w nocy o 2 Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę. Teraz tenis. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie tenisowej gry podwójnej w wielkosztomowym Wimbledonie. W grze pojedynczej awansował za to Hubert Hurkacz, który w drugiej rundzie pokonał Sebastiana Hoffnera. W piątek Polak zagra z Amerykaninem Tomem Paulem.
0: Szybko i konkretnie. Za godzinkę z Krzysiem się chwalimy.
3: Chwilę go nie będzie i się pojawi.
0: Krzysiu Chwaliński za godzinę z kolejnym mistrzowskim fleszem sportowym, a teraz gra Britney Spears i Toxic.
3: Robimy głośniej.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nadal szukasz idealnego miejsca na letnie wakacje? Zastanawiasz się wybrać hotel czy dom? Odpowiedź jest tylko jedna – apartamenty Wonder Home. Daj się ugościć w jednym z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju już od 230 zł za dobę. Pamiętaj, trochę hotel, trochę dom – apartamenty Wonder Home. Szczegóły na www.wonderhome.eu.
3: Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk Buduje to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: To jest hitem.
7: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.
10: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Labadabatej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
11: I po reklamie.

Specy od pogody mówią, że trzeba się szykować na chłodną noc w Bydgoszczy. Na termometrach po zmroku okolice 14 kresek. Niebo będzie szczelnie przykryte chmurami. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu, chwilami trochę mocniej, ale za to nie będzie opadów deszczu. Jutro zdecydowanie przyjemniej. W regionie przeważnie słonecznie, temperatura oczywiście wzrośnie nawet do 25 stopni. Wiatr też będzie i będzie nieco silniejszy. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Stop, stop, absolutnie stop. 17.50, stop. O czym teraz myślisz, że to było nasze pytanie, które nam otwiera całą zabawę, w której można wygrać 4 bilety do Energylandii na takie wyjazdy, akurat wakacyjne. Wiem, że wiele osób chce na pewno pojechać.
2: No gdzieś się, Karolina, na tej trasie nawet, w okolicach zatoru pewnie będzie się znajdować dzisiaj. Karolina, najpierw powiedz, o czym myślałaś, jak o to pytaliśmy?
3: Tak jak napisałam, myślałam o tym, jak można było 2 razy zamówić tę paczkę, ponieważ zamówiłam paczkę zamiast do Krakowa do Jaworzna i teraz drugi raz jadę do Jaworzna odbierać paczkę.
1: No matko, tam wielkie rzeczy. No
2: i przecież... co? I co? Przemyślałaś to? Doszłaś do wniosku? Jak to jest możliwe, że 2 razy zamówiłaś paczkę do innego miasta?
3: Za drugim razem wiem, jak to się stało, ponieważ już jakby w aplikacji ta lokalizacja była wybrana, ale za pierwszym razem nie mam pojęcia, co się stało, dlaczego Jaworzno.
1: Ty, ale ty Boryna nie mów jej, żeby przemyślała, bo ona teraz będzie wpisowała Przemyśl, nie? Na paczce. Także Karolina, no, musisz teraz wpisać sobie w nawigacji adres Zator, bo właśnie tam jedziesz, bo wygrywasz 4 bilety do Energylandii.
3: Wspaniale, bardzo się cieszę.
2: Już widzę, samochód. Ekipa się zebrała, jak są bilety, to ekipa się znajdzie, wiadomo, zawsze tak jest. Bawcie się dobrze w takim razie i miłej traski.
1: Pomóżcie jej znaleźć ten zator.
0: Max. Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Bibi Rexa i Faithless teraz w RMF Max, a kolejne wejściówki już jutro.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: Zawsze niskie ceny. Łopatka wieprzowa bez kości 9 zł 99 groszy za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 13 zł 99 groszy za kilogram. Filet z piersi z kurczaka 21 zł 99 groszy za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
5: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
6: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Synoptycy i MGW w dalszym ciągu ostrzegają przed gwałtownymi burzami. Towarzyszyć będą miejscami bardzo silne opady deszczu oraz możliwe porywy wiatru. W mocy pozostają także alerty dotyczące wysokich temperatur. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, zarówno na drogach, jak i podczas przebywania na otwartych przestrzeniach. A w Bydgoszczy słupki rtęci po południu zatrzymają się na 20 kresce. Na niebie sporo chmur, w prognozach są opady. W nocy termometry wskażą okolice 8.

0: 18 stopni, a jutro w Bydgoszczy 26 i będzie więcej przejaśnień.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Hity na maksa. Minutka właśnie jest po godzinie 18. Anglia zaczęła grać z Demokratyczną Republiką Konga, ale moi drodzy, to jest przecież kanał nadawczy, nie?
4: No to musi być zagadkowa środa, no właśnie jak? Teraz.
2: Środa zagadkowa.
3: Siostro Justyno.
4: Z
3: Borynomierza. Jakbyś mogła przedstawić dzisiejszą zagadkę, którą będą rozwiązywali słuchacze i detektywi z RMF Max.
4: Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie? I dlaczego? Dzisiaj naprawdę trudne się wylosowało, bo dwa pytania zadaję.
3: Bardzo trudne.
4: Czy udało im się wyjść o czasie i dlaczego?
3: I teraz nam nagrywacie głosówkę na Messenger RMF Max, a my potem to będziemy sprawdzali na antenie, czy macie rację. Nagraj głosówkę na Messenger RMF Max.

0: Kochani, przerywamy kanał nadawczy, bo właśnie Kongo strzeliło bramkę. Wygrywałem 1-0 z Anglikami. Ludzie, co się dzieje? 8 minut po godzinie 18. Krzychu, ty zaraz wrócisz, bo my teraz mamy zagadkową środę, dobra?
1: A to już,
0: to jest rozwiązanie.
1: Przepraszam, bo ja byłam w szoku trochę. Zagadki tego, jak to się stało, że ten gol padł, jeszcze nie wyjaśnimy, ale jest inna zagadka do wyjaśnienia.
0: Siostro?
1: Messenger RMF Max, tutaj głosówki, a zagadka brzmi tak. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Mhm. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie i dlaczego?
0: Mamy rozwiązanie od Agaty na przykład. Agato?
2: No pewnie, że zdążyli, bo przecież w łazience nie trzeba się zakluczać. Ewentualnie prysznic mogli wziąć razem.
0: Mogli, ale nie wzięli.
1: Nie wzięli, bo to nie jest poprawna odpowiedź.
0: A może odpowiedź od Anny jest poprawna?
3: Nie zdążyli, bo Marta pewnie wracała po prasowaniu koszuli do domu sprawdzić, czy odłączyła żelazko. Standard.
1: Standard, znamy to, ale to też nie jest rozwiązanie tej zagadki, więc przypominam jeszcze raz szybciutko. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie? Dlaczego?
0: Nagraj głosówkę na Messenger RMF Max.
4: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: A z tym Krzysiem Chwalińskim to też nie żartowałeś, bo mistrzowski flesz sportowy też już się powoli zbliża.
0: No co, przecież ja nie kłamię, no gdzie?

0: Bob Sinclair i Kaizo tak sobie tutaj plumkają radośnie z numerem I Can't Wait w RMF Max, a to jest czas na zagadkę.
1: To jest zagadkowa środa, w związku z tym, siostro, czy możesz przypomnieć nam zagadkę, o której
0: Oczywiście.
1: Wszyscy przecież doskonale pamiętamy, natomiast żeby nie było,
0: ja ci
1: zrobię nastrój, dobra? Ja ci zrobię
0: dobra,
1: nastrój,
0: uwaga.
1: Dobra?
0: Jest. Jest zagadka dla prawdziwych detektywów. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie i dlaczego?
1: Detektywi RMF Max rozwiązują tę zagadkę. Są już na tropie, mamy odpowiedzi?
2: Oczywiście, że zdążą, bo jeszcze mu pomoże rozwiesić to pranie.
0: Wiadomo, Ada ogarnie wszystko.
1: No.
3: Nie udało im się, bo Michał chciał wziąć prysznic, a w łazience mieli tylko wannę.
0: Ale w wannie też można brać prysznic, tylko trochę się uchlapie najwyżej.
4: Nie zdążyli, bo pralka nie zdążyłaby się wyprać w pół godziny.
0: No, to też ciekawe, ale nie, to nie jest to rozwiązanie.
1: Więc cały czas możecie nagrywać te głosówki na Messenger RMF Max. Ten Messenger płonie od waszych wiadomości,
0: tak,
1: więc...
0: Tak, nie wszystko możemy zagrać, bo po prostu jest tego bardzo dużo, ale czekamy, aż to prawidłowe rozwiązanie się poprawi, więc Messenger RMF Max, ślijcie głosówki, a ja szybko jeszcze przypomnę zagadkę.
1: Bardzo proszę.
0: Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie i dlaczego?
1: Nagrywajcie na Messenger RMF Max.

0: pięknie, wzruszająco. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. No, wzruszenia też na pewno w Demokratycznej Republice Konga, bo tutaj cały czas 1-0 z Anglikami. A Krzysiu Chwaliński już z najnowszym mistrzowskim flaszem sportowym.
1: W Atlancie trwa piłkarski pojedynek Anglii i Demokratycznej Republiki Konga o 1/8 finału Mistrzostw Świata. No i mamy dużą niespodziankę, bo już w 7 minucie Bryan Sipenga pokonał Jordana Pickforda. Wyspiarze przegrywają 0-1. Anglia ma spore trudności, a Kongijczycy podbudowani golem konstruują sporo groźnych akcji. To już prawie 30 minuta spotkania. Już przed dzisiejszym meczem swoją reprezentację krytykowali kibice.
2: Piłkarze krytykowani są za ociężałą, bezbarwną i pozbawioną kreatywności grę. Trener Thomas Tuchel doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Nie ma w nas ani śladu nadmiernej pewności siebie i tak podejdziemy do meczu z Kongiem, mówił na konferencji prasowej.
1: Mówił Bogdan Frimorgan, no i tej pewności nadal brakuje. 0-1 przegrywają Anglicy. Dziś o 22 Belgia zmierzy się z Senegalem, a w nocy o 2 Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę.
0: I pomyślcie, że to moglibyśmy być my.
3: Ale nie napisaliśmy. A tak to byśmy tutaj byli. Ale nie napisaliśmy. Eminem i Houdini.

0: Piękny czas, oczywiście, to jest 18.39 i piękny czas to jest kanał nadawczy, bo tutaj dzisiaj wyjątkowa środa, środa zagadkowa.
1: Znaczy w sumie taka jak zwykle, bo u nas każda środa to środa zagadkowa. A dziś zagadka brzmi tak.
0: Dawaj.
1: Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienka na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie?
0: Uwaga, odpowiedź z Messengera ekipy RMF Max.
2: Nie udało im się, bo Ada nie wiedziała, czy na pewno pójdzie w tym, co sobie przyszykowała i zaczęła się przebierać.
1: Znamy to.
0: Mogło tak być.
1: Znamy takie historie, ale to nie jest dzisiejsze rozwiązanie zagadki. To rozwiązanie pojawi się za chwilę, za parę minut, więc zostańcie koniecznie z RMF Max. Będzie też relacja z festiwalu Beats for Love, na który pojechali nasi wysłannicy, więc bądźcie czujni.
3: Reklama. Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
7: Summer. Summertime! Ta playlista to jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.
5: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Synoptycy i MGW w dalszym ciągu ostrzegają przed gwałtownymi burzami. Towarzyszyć będą miejscami bardzo silne opady deszczu oraz możliwe porywy wiatru. W mocy pozostają także alerty dotyczące wysokich temperatur. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, zarówno na drogach, jak i podczas przebywania na otwartych przestrzeniach. A w Bydgoszczy słupki rtęci po południu zatrzymają się na 20 kresce. Na niebie sporo chmur, w prognozach są opady. W nocy termometry wskażą okolice 18 stopni. A jutro w Bydgoszczy 26 i będzie więcej przejaśnień.

0: Najlepsze bęgery na całe wakacje, ale Farben i Body Talk na 13 minut przed godziną 19, ale też w RMF Max mamy... Mamy zagadki, mamy tajemnice. Mamy swoje też przy okazji tajemnice.
1: Ale to nie, tego nie ruszajmy, nie, bo to się teraz może wylać za dużo. Zagadka na dziś brzmi tak. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie?
0: Naprawdę trudne się dzisiaj wylosowało, ale Messenger RMF Max i jak zwykle wszyscy słuchacze rozwiązują tę zagadkę.
2: Bo nie mieszkają razem.
3: Oczywiście, że zdążyli, bo mieli dwie łazienki.
1: Tak jest!
4: Ladies and gentlemen, we got them.
0: I to jest, kochani, właśnie prawidłowa odpowiedź. Tak. Finał zagadkowej środy, jak zwykle nie zawiódł.
1: Było odpowiedzi wiele, ale z nich właśnie dobrą była, tak? Chociaż miałam jeszcze taki pomysł, żeby może uznać, że Ada po prostu nie wie, ile to są 3 minuty, bo ma ADHD. I to też jest przykład z życia.
0: To teraz powiemy wam, ile to są 3 minuty. Jak się skończy Eben i Halo,
1: to wtedy to są 3 minuty, tak. To jest kanał nadawczy w RMF Max, a kolejna zagadka za tydzień w środę.
0: No bo kiedy ma być zagadkowa? W środę. Jak nie w środę.

0: Topic i Becky G w RMF Max jeszcze przed siódmą. Festiwalowe lato się dzisiaj zaczyna. My mamy taką dwójkę, która właśnie jedzie na Beats for Love do Ostrawy. Natalia Kawałek i Michał Siwek już tam w drodze. Jak się czujecie?
1: Jesteśmy trochę zestresowani, ale jednocześnie pełni nadziei, bo przejechaliśmy już przez dwie burze. Tak się błyskało, że słuchajcie, w życiu chyba czegoś takiego nie widzieliśmy, ale prognozy dla Ostrawy są bardzo dobre.
2: Ja nie widziałem żadnych błysków, bo podjąłem strategiczną drzemunię. Nie, ja byłem na drzemuni. Ty sobie tam z tyłu, wiesz, gawędzisz, a ja mam drzemunię z przodu. Natomiast organizatorzy zapewniają, że burza na miejscu już przeszła i więcej burz się nie spodziewają. My dojedziemy tam za dosłownie 15 minut i zweryfikujemy to na miejscu, natomiast podobno festiwal niezagrożony i przewidziana wspaniała zabawa. Zgadza się?
1: Zgadza się, także trzymajcie kciuki, żeby nie było kolejnej burzy i żebym ja sobie nie ucięła drzemki na Calvinie Harrisie. Taki jest plan, żebyśmy dotrwali do końca.
3: A więcej informacji pogodowych oczywiście już za chwilę w RMF Max. Będzie też najważniejsza informacja, ponieważ mundial trwa i do przerwy Anglia przegrywa 0-1. Czaicie to?
4: Reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca.

0: powtarzamy. W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
4: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Według komunikatów służb meteo w kraju spodziewane są gwałtowne burze, którym towarzyszyć mogą bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru. W godzinach popołudniowych zobaczymy dziś około 20-22 stopnie, jednak aura będzie kapryśna, a warunki pogodowe mogą się dynamicznie zmieniać. W Bydgoszczy w nocy termometry wskażą okolice 18 stopni, więc noc nie będzie należała do tych tropikalnych. W prognozach są także opady deszczu, a jutro możemy liczyć na przejaśnienia i większą ilość słońca oraz 26 stopni na termometrach.
2: Dość tajemniczo nam się zaczyna godzina 19 z Teddy Swimsem, bo my na przykład jeszcze nie wiemy, czy będziemy wracać do domu w deszczu, czy nie.
3: Czekamy cały czas.
2: Na skuterze, chciałabym przypomnieć.
4: Jezu, co ja zrobiłem? Ja cały czas się zastanawiam.
2: Filip Kliber dzisiaj wybrał zły środek transportu. Jak jest u was, możecie dać znać. Messenger RMF Max, Justyna Borycka, Filip Kliber, my tutaj do 20.
5: Bonjour, 19 jest, równiutko.

0: Najlepsze hity, które bujają przez całe wakacje, to Lumix i Self Aware na 8 minut po godzinie 19. Pamiętajcie też, że RMF Max w ogóle możecie zabrać sobie gdziekolwiek nie jedziecie. Przez aplikację można nas słuchać. Tak. Internetowo.
1: Więc nawet jak jedziecie na wakacje za granicę, to też możemy tam być razem
0: możemy,
1: z
0: wami. Możemy, jasne.
1: Bardzo chętnie, w ogóle do walizki też nas można spakować. To w ogóle jest super pomysł,
0: tak,
1: ale...
0: między 5 par majtek na 3 dni.
1: Dokładnie, bo zawsze trzeba mieć dodatkowe.
0: Jasne.
1: Ale kochani, tutaj oczywiście my tak pijemy do tego nie bez powodu, bo czas na zabawę wakacjówka.
0: Wakacjówka, kochani, to wcale nie jest nic do picia, tylko to jest nasza zabawa, w której wy nam piszecie na Messenger RMF Max, dlaczego nie możecie doczekać się urlopu.
1: Tylko tak, to, no właśnie, dajcie znać, żebyśmy się nie domyślili, myśleli dokładnie, gdzie jedziecie, bo o to będziemy was pytać. Będziemy mieli 90 sekund, żeby spróbować na antenie zgadnąć, oczywiście wraz z pomocą innych słuchaczy RMF Max, gdzie dokładnie jedziecie na urlop. Także to jest wyjątkowa okazja, żeby się pochwalić w taki nieoczywisty sposób. W sumie my to z was wyciągniemy.
0: To fajne to jest.
1: No, nie?
0: No, bo ty się chwalisz, nie mówiąc, gdzie jedziesz. Napisz nam, dlaczego nie możesz doczekać się urlopu.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: Messenger RMF Max. Tutaj czekamy na wasze wiadomości, a gra już Dawid Podsiadło z numerem Sezon.

0: Kygo, Khalid i Griffin w RMF Max. A jakież to gwiazdy będą dzisiaj na Beats for Love? No, Calvin Harris przede wszystkim i właśnie na Calvina Harrisa, między innymi oczywiście na Beats for Love, pojechali Natalia Kawałek i Michał Siwek. Trochę im zazdrościmy.
1: Co? Ja im w ogóle nie zazdroszczę. Nie, w ogóle im nie zazdrościłem. Dobra, Michał, Natalio, opowiadajcie, jak tam na festiwalu. Dojechaliście już? Gdzie wy w ogóle jesteście?
2: Uwaga, uwaga, jesteśmy. Beats for Love, Ostrawa. Jesteśmy w takiej przestrzeni, która przypomina trochę scenografię do horroru połączoną z parkiem rozrywki.
3: Ahoj holki, ahoj chłopaki, jesteśmy już w Ostrawie. Jest głośno, odebraliśmy akredytację, ale nie wiemy, czy stoimy w dobrej kolejce do wejścia, ale zobaczymy.
2: To jak sami słyszycie, atmosfera i tłusty bas już nam towarzyszą, więc jest dobrze i będzie coraz lepiej. Czekamy oczywiście na punkt główny wieczoru, czyli Calvina Harrisa, ale już jest pięknie.
1: Ja nie wiem, czy oni wytrzymają do tej godziny. Calvin Harris to będzie po 24.
0: Przecież Michał Siwek to idzie spać o 22. Ja nie wiem, jak to się wydarzy, ale oczywiście będziemy jeszcze dawać znać, jak tam sytuacja na Beats for Love. Warto oczywiście obserwować też nasze media społecznościowe, bo tam na bieżąco dużo się dzieje. RMF Max na Instagramie, tam też sprawdzicie, co słychać na Beats for Love.

0: pierwszy wielki hicior Iny, idealny na dziś, czyli Hot w RMF Max. Dokładnie w 7:30 ja znam już Krzysiu Chwaliński i kolejny mistrzowski też sportowy. Chociaż to tak, Krzysiu, jednym okiem to łypiesz cały czas na ten mecz, co?
1: Oczywiście, że tak. Na razie się nic nie zmienia. Czy będziemy mieć kolejną sensację na mundialu? Na razie wygląda na to, że to możliwe. Republika Demokratycznej Republiki Konga prowadzi z Anglią 1-0 i od 7 minuty jest bliżej awansu do 1/8 finału.
2: Brian Sipenga, na razie bohaterem swojego kraju, mocny strzał przy słupku. Wydaje się, że bramkarz Anglików Pickford mógł się w tej sytuacji trochę lepiej zachować. Anglia w szoku po tym straconym golu, opanowanie sytuacji zajęło faworytom trochę czasu, ale później mieli okazję. Refleksem popisał się kilka razy kongijski bramkarz Lionel Mpasi,
1: który, jak dodaje Patryk Cerwański, wyrasta na drugiego bohatera Kongijczyków. Anglia ma mnóstwo sytuacji, ale na razie nie jest w stanie pokonać Lionela Mpasiego, który spisuje się naprawdę świetnie. Mieliśmy też sporą kontrowersję. W 43 minucie w pole karne Kongijczyków wpadł Harry Kane. Pod jego stopami zatrzymał się wspomniany Lionel Mpasi, bramkarz drużyny z Afryki. Napastnik wyspiarzy przewrócił się, domagając się karnego. Sędzia jednostki nie podyktował, Kane zrobił żółtą kartkę za symulowanie. Obie reprezentacje kreują sporo sytuacji. Mecz ma bardzo duże tempo, bardzo dobrze się doogląda. Na razie 3 lwy przegrywają 0-1. Ja się

0: Bibi Rexa i David Guetta w RMF Max. Za 20 minut 8, a z nami już Justyna, która no chyba dobrze rozruszana, bo jeszcze przed urlopem, zgadza się?
1: Siemano, Justyna.
2: Siemano, hej.
0: Dobra, to kiedy na ten urlop jedziesz? To jeszcze pytanie poza konkursem.
2: Końcówka sierpnia.
0: Ale wiesz co, to jest super, bo wtedy we wrzesień się wchodzi z nową energią, a wszyscy już wakacjami zmęczeni, także wiesz.
2: No, dokładnie.
0: To będzie dobra rzecz.
1: Jest
0: na pewno na co czekać, a my za chwilę zgadniemy, gdzie ty jedziesz, bo napisałaś nam na Messengerze RMF Max, dlaczego się nie możesz urlopu doczekać, więc powiedz teraz proszę ładnie wszystkim.
1: Przedstaw się słuchaczom, Justyna. Dobra, to ja przeczytam, bo akurat mam odpowiedź twoją. Tam, gdzie asfalt kończy rozmowę z cywilizacją, a zasięg staje się tylko wspomnieniem. Czas zniknąć na chwilę. Więc teraz, Justyna, my uruchamiamy stoper i spróbujemy ci zadając pytania, odgadnąć, gdzie jedziesz na wakacje, i słuchacze RMF Max też mogą zgadywać,
0: tak,
1: żeby było jasne.
0: Messenger RMF Max, tutaj piszcie pytania, trochę nam pomóżcie, może jakoś wspólnie to wygramy. No to
1: albo
0: dobra.
1: Odpowiedzi piszcie, dobra.
0: Czas start.
1: Czas poszedł.
0: Czy to jest miejsce w Polsce?
2: W Polsce?
0: Okay, są takie miejsca, gdzie się kończy cywilizacja. Dobra.
1: Bieszczady? Jedziesz, czy rzucasz wszystko i jedziesz w Bieszczady?
2: Tak, dokładnie.
0: Nie!
1: No co ty gadasz? No? Już to, już tyle?
2: Zatopiony.
0: Ale pierwsze, powiem ci, że pierwszy raz nam się trafiło, udało tak szybko trafić.
1: Tak,
0: natomiast, no Justyna, dla ciebie zestaw gadżetów od RMF Max szybciutko leci w twoje ręce w takim razie. Zestaw wakacyjny, będzie tam ręczniczek, czapka z daszkiem.
1: Tak.
0: Bidony, wszystko, co się na wakacjach w Bieszczadach może przydać, więc no zabieraj to ze sobą po prostu i baw się dobrze, chociaż jeszcze trochę trzeba poczekać, tak?
2: Tak, no ekstra, dziękuję bardzo.
1: Patryk jeszcze nam napisał na Messengera, że Afryka, ale Patryk chyba nie wie, że Afryka nie jest w Polsce. Max. A my przy okazji będziemy się na pewno bawić jeszcze jutro, także koniecznie bądźcie z RMF Max przez cały dzień od poniedziałku do piątku.
3: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
15: No ale co, Barbara? Rekin!
14: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
17: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Według komunikatów służb meteo w kraju spodziewane są gwałtowne burze, którym towarzyszyć mogą bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru. W godzinach popołudniowych zobaczymy dziś około 20-22 stopnie, jednak aura będzie kapryśna, a warunki pogodowe mogą się dynamicznie zmieniać. W Bydgoszczy w nocy termometry wskażą okolice 18 stopni, więc noc nie będzie należała do tych tropikalnych. W prognozach są także opady deszczu, a jutro możemy liczyć na przejaśnienia i większą ilość słońca oraz 26 stopni na termometrach.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Jak to powiedział klasyk, coś dla fanów mocnego metalowego łojenia. Roxy Węgiel.
1: Roxy Węgiel i White 2115 zakończyli nam kanał nadawczy muzycznie, ale spokojnie, RMF Max nadal nadaje, mimo że kanał nadawczy. Roxy Węgiel i White 2115 zakończyli nam kanał nadawczy muzycznie, ale spokojnie, RMF Max nadal nadaje, mimo że kanał nadawczy.

0: znalazłem i chętnie podzielę się z Wami szczegółami tych wydarzeń, bo od tego nas macie. To Tour de Club RMF Max. Sopran, cześć, witajcie. Na początek coś dla tych, którzy lubią poznawać miasto z zupełnie nowej strony. W każdą wakacyjną niedzielę o 12.30 startuje spacer po Śródmieściu Bydgoszczy, podczas którego przewodnik zdradza sekrety mniej znanych zakątków, opowiada o miejscowych atrakcjach, zabytkach, no i dzieli się klimatycznymi anegdotami oraz miejskimi legendami. Niedziela stoi także pod znakiem mocnych emocji na obiekcie Zawiszy. To właśnie tam odbędzie się pierwsza edycja Pucharu Siły Zawiszy. Wydarzenia, które ma szansę na trwałe zaznaczyć się w kalendarzu siłaczy z całego regionu. Widowiskowa konkurencja martwego ciągu, walki o rekordy, prestiż i nagrody. Wszystko na wyciągnięcie ręki, zarówno dla uczestników, jak i kibiców. A wieczorem czas na coś dla wielbicieli klubowych rytmów. Klub Awa 3.0 zaprasza na sobotnie Summer Party, gdzie za DJ-ką pojawią się dobrze znani bywalcom DJ Kristo i DJ Kebby. Sprawdźcie moje propozycje, bo jak słyszeliście, nie da się nudzić.
1: Reklama. Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
12: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
7: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński, witam ponownie. Na piłkarskim mundialu było bardzo blisko kolejnej sensacji. Anglia od 7 minuty próbowała strzelić wyrównującą bramkę Demokratycznej Republice Kongo. Udało się to zrobić Harrymu Kane'owi dopiero w 74 minucie. On sprytnym strzałem przywrócił trzy lwy do walki o jedno.

0: 8 finału, a drugie, równie ładne trafienie dołożył 13 minut później i ten gol przypieczętował zwycięstwo wyspiarzy. Drużyna z Afryki miała dzisiaj swoich bohaterów, to bez wątpienia bramkarz Lionel Mpassi i strzelec pierwszego gola w tym meczu Brian Sipenga. Anglia wygrywa z Demokratyczną Republiką Kongo, a dziś przed nami jeszcze dwa nocne spotkania. O 22 Belgia zmierzy się z Senegalem, a o 2 Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę.
1: To ruszyło. Pierwsze lipcowe notowanie listy Hobbens Extra. Piotrek Świderski, siemanko, po 20 w RMF Max. Najwyższa pora odliczyć dziesiątkę najlepszych hitów w naszym kraju. Sporo niespodzianek dziś w naszym zestawieniu. Będą też standardowo nowości, więc warto zostać i obowiązkowo dać trochę głośniej. Na 10 holenderski duet Another i amerykański wokalista 54 Ultra w numerze Talk To You.

0: To jest zaż to siwo. W takim właśnie klimacie rozpędzamy się przed kolejnym wakacyjnym weekendem. Axwell ze Swedish z Mafii, bo on prezentują swoją zeszłotygodniową premierę Whatever Turn You On. Jeśli wpadła wam w ucho tak samo jak mi, to możecie już na nim głosować na rmfmax.pl. Coś czuję, że bardzo szybko będziemy go gościć w gronie najlepszych. A teraz pora na miejsce 9. Tutaj mocny awans z 28. Dawid Podsiadło z najnowszym singlem Na Błysk.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale ten zokzokowy sample oryginalnie pochodzi z jednego z numerów zespołu ABBA, Head Over Heels z początku lat 80. No a w 2026 wzięli się za niego Andy Dust z Harrisem i tak oto powstała Zokaria. Dziś z miejsca 15 wracają na miejsce 8. Tutaj cały czas RMF Max i środowa, już lipcowa lista Hobbens Extra. Za moment odpalimy siódemeczkę, a teraz ponownie zajrzymy sobie do poczekalni, gdzie nadal na wasze wsparcie liczy Yearbox z kawałkiem

0: Wam się podoba nowa Ariana Grande i Hey Dada, I Made You Love Me przed momentem w RMF Max? No chyba się podoba, bo nagranie jest od bardzo niedawna w zestawieniu i już na pozycji numer 7. Ariana w tym roku nie tylko powróciła z nową muzą, ale również po blisko 7 latach powróciła na scenę. Co prawda Polski nie ujęła w swoich koncertowych planach, ale trzymamy kciuki, żeby w końcu się udało. A kto mocno trzymał kciuki za Shakirę i Burna Boya, to mogę zdradzić, że już za moment ich mundialowe Die Die dziś na miejscu 6 w Hot Bands Extra. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na Was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
6: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
7: Summer! Summertime!
8: Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: I po reklamie.

znają się doskonale, bo przecież nie pierwszy raz mieli przyjemność dzielić ze sobą studio. Alesso i One Republic za nami w RMF Max. Po 13 latach od premiery legendarnego If I Lost Myself powrócili z nowym singlem In Your Eyes. A tak swoją drogą to Ryan Tedder i jego ekipa wczoraj grali koncert na Tauro na arenie w Krakowie. Kto był, może dać znać, jak był on na naszym Messengerze, albo napisać SMS-owo pod 3001. A ja tymczasem dam wam znać, kto dziś na miejscu 5. Bledka z singlem Tańcz dziś otwiera nasze top 5.

wakacje również nie zawiódł i dowiózł bęgera, przy którym będziemy tańczyć pod gołym niebem. To Maroon Hofstad, jego I Like. Jeśli wy też dajecie temu odświeżeniu lajka, to wbijajcie na rmfmax.pl i zagłosujcie na niego w propozycjach do listy Hobbets Extra. Wcześniej w głównym zestawieniu mieliśmy jeszcze miejsce czwarte, na którym dzisiaj wylądował rewelacyjny Jugel ze swoim Moving to the Sun. No a teraz czas na creme de la creme, na pierwszą trójkę. Otwierają ją dzisiaj David Guetta i Alok z oficjalnym remiksem dla Stick Figure, Run Run River.

0: prostu uwielbiam jego styl. Tak tworzy Fisher, What a Life w RMF Max. Tym razem na feature u niego Florence Armand. No to już wiemy, że awans z miejsca 9 na 2 zaliczyła Ina ze swoim bardzo gorącym Morenito. Tuż za nią znaleźli się David Guetta, Alok i Stick Figure, Run a River na 3. A na najwyższym stopniu podium, po podliczeniu wszystkich waszych głosów na hop, stanęli Gibbs, Kukon i Jonathan. Ich ty masz dzisiaj bezapelacyjnie najlepsze.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer

0: Gibbs, Kukon i Jonathan dzisiaj na samym szczycie listy Hot Bands Extra w RMF Max. Choć to jeszcze nie koniec muzycznych wrażeń na dzisiaj, bo po 21 odpalamy Max Party. Raf Mix staje za dekami, a ja zostaję przed Mike'iem i lecimy do północy z dobrym bitem. Ale wcześniej jeszcze sprawdzimy najciekawsze opcje na weekendowe balety w Tour de Clubie. Zostańcie z nami.
1: Początek lipca zapowiada się naprawdę gorąco. Nie tylko ze względu na pogodę, ale też na liczbę atrakcji, które na Was czekają. Każdy znajdzie coś dla siebie. Od koncertów, przez seanse kinowe, po energetyczne imprezy. I posłuchajcie w Tour de Club, co wydarzy się w najbliższych dniach. Na początek piątkowy wieczór, bo klub AWA 3.0 zaprasza na imprezę Back to 90s. I to będzie noc dedykowana fanom nieśmiertelnych przebojów minionych dekad. Na parterze klubu będzie można przenieść się w czasie do imprezowego klimatu lat 90. i 2000. Za scenami stanie DJ Christo, znany z tego, że parkiet pustoszeje dopiero po 4 nad ranem. Start imprezy o 22. A jeśli komuś marzy się chwila relaksu i zadbanie o zdrowie pod gołym niebem, to nie możecie przegapić tegorocznej 8. już edycji jogi na trawie. Przez całe wakacje, raz w tygodniu, mieszkańcy Bydgoszczy mogą ćwiczyć jogę w plenerze w parku Jana Kochanowskiego i zajęcia startują o godzinie 11 w sobotę. Na miłośników klubowej elegancji czeka wyjątkowy piątkowy wieczór w Glee Clubie i to impreza pod hasłem Slow Lover. To propozycja dla tych, którzy wolą noc, gdzie rządzi atmosfera, wyrafinowany klimat i starannie dobrana muzyka, za którą odpowiada Mario DJ.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranity. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar

0: Już od 5.30 w RMF Max.
1: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na Was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: To mistrzowski flash sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W meczu Anglii z Demokratyczną Republiką Kongo długo pachniało kolejną mundialową sensacją, faworyt jednak stanął na wysokości zadania.
1: Harry Kane ratuje reprezentację Anglii, dwa gole napastnika Bayernu Monachium pozwoliły odwrócić losy meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Anglicy wygrywają 2-1 i awansują do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Kane wyrównał w 75 minucie, drugiego gola wbił w 86. A drużyna z Afryki zagrała jednak naprawdę świetny mecz, przez długi czas Anglicy byli bezradni, no ale Kane wprowadza ich do kolejnej rundy mundialu.
0: Mecz streścił Patryk Serwański. Dodajmy, że kolejny mecz Anglia zagra z Meksykiem. W najbliższych godzinach jeszcze dwa spotkania o 1:08. O 22:00 Belgia zmierzy się z Senegalem, a o 2:00 Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę.

0: Stay the Kid Leroy i Justin Bieber w RMF Max. No pewnie, że zostajemy z wami aż do północy. Jesteśmy w Max Party, Piotrek Świderski i DJ Raf Mix. Już w duecie witamy i zapraszamy na najlepiej zmiksowany wieczór w eterze.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
0: Sztuką od Clean Bandit rozpoczniemy sobie kolejny set. I Don't Wanna Hurt You już w głośnikach. Później polecimy klasykiem. Mike Pusner ze swoim największym hitem Cooler Than Me pojawi się na antenie RMF Max. No i też wkręcimy rewelacyjny remix Davida Guetty dla Milky. Just the way you are. Zostańcie koniecznie z nami. Jeszcze raz witamy serdecznie. Piotrek Świderski plus DJ Raf Mix. To jest środowe Max Party. Pierwsze w tym miesiącu. Oj, będzie się działo.

0: Shada Dance, Walk the Moon z takim muzycznym przesłaniem w RMF Max. Kto już na urlopie, niech tańczy razem z nami. Za chwilę w kolejnym secie do tych naszych wakacyjnych dance'ów dołączą jeszcze modelki, a później Suga Babes. No, dwa girls bandy pod rząd w jednym miksie. Obiecujemy z Raf Mixem, że wyjedzie to naprawdę doskonale. Zaufajcie nam i bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.

jedna z naszych turbonowości. Alabama Ten prezentują Moonlight i Ford of RMF Max. Myślę, że sporo nowości też dzisiaj usłyszymy w secie Calvina Harrisa na festiwalu Beats for Love w czeskiej Ostrawie. Na miejscu jest już nasza ekipa i wszystko wam relacjonuje na naszym maksowym Instagramie. Zatem, jeśli jesteście ciekawi, co tam się teraz dzieje, jak to wszystko wygląda, to sprawdzajcie relacje. A tymczasem sprawdzimy sobie, w jakiej formie w to lato jest Oscar Timms. Jego No Co Ty otworzy kolejny set w Max Party. Nie!

nadzieję, że wam tak samo jak mi i Rafmixowi sama mordka się śmieje, słysząc ten numer. Wielki powrót My My My od DJ Armanda Van Heldena na antenie RMF Max. W tym roku to już, słuchajcie, 22 lata, od kiedy to nagranie ujrzało światło dzienne. Mimo to nadal brzmi bardzo świeżo. Jest naprawdę pięknie, a środowy wieczór dopiero nam się rozkręca. Kolejne świetne traki już przygotowane na dekach. Shimza Fire Fire, taką wakacyjną nówką sztuką odpalimy sobie kolejny set w dzisiejszym Max Party.

0: Wczoraj byli najlepsi na liście Hot Bands. To Martin Garrix i Ed Sheeran z numerem, który w ogóle mógł nie powstać. Tak, pierwsze przymiarki do projektu Repeat It mieli już 12 lat temu, ale dopiero na 30 Martina zmobilizowali się, żeby go dokończyć i wydać. A ja dopiero co pamiętam, jak Martin miał 17 lat i wrzucił do sieci swoje Animals, od którego zaczęła się jego wielka DJ-ska kariera. Może po 22 uda nam się wkręcić tego bangera, no ale jak na razie kolejny set rozpocznie tegoroczna ekipa męskiego grania.
1: Wakacje ruszyły pełną parą, a na nudę trudno będzie narzekać. Dużo się dzieje i każdy powinien coś dla siebie znaleźć, a ja podrzucę wam kilka ciekawych opcji, które znalazłem i chętnie podzielę się z wami szczegółami tych wydarzeń, bo od tego nas macie. To Tour de Club RMF Max. Sopran, cześć, witajcie. Na początek zaglądam do wrocławskiego Transformatora, gdzie w sobotni wieczór na imprezie Transformator Open Days zagrają na main stage Sublight Dreamer, Blacklight oraz Daraya, a na ostro stage grają Helis, Red Wine i Vanity. No i uwaga, wstęp na imprezę za free. A dobry plan na sobotę to Strefa 57 w Przytkowicach. To wydarzenie to nie tylko koncerty, ale też cały dzień pełen atrakcji, stref chilloutowych, dobrego jedzenia i strefy gadżetów. Scena rapowa przez cały wieczór rozgrzewana będzie przez topowych artystów. O godzinie 16.15 na scenie pojawi się Zamson, tuż po nim o 17.00 Young Multi, dalej tylko mocniej. O 18.00 live set da Malik Montana i Kizo. O 19.45 ze swoim repertuarem wystąpi Chivas, a zaraz po nim headliner wieczoru White 2115. To impreza.

0: limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
6: I po reklamie.

0: plaży z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
5: Mr. Worldwide, T-Pain.

w wersji VIP. Ten numer brzmi jeszcze lepiej. Rehab i Michael Schulte, Waterfalls w RMF Max. Już po 22:00 witamy się ponownie w składzie niezmiennym. Piotrek Świderski przed Majkiem i DJ Rafmix za dekami. Jeszcze do północy mamy dla was przygotowanych dużo bangerów w wakacyjnym Max Party. Hity na No to teraz wiecie nowość od ekipy Switch Disco Voices, a za chwilę przyszła panna młoda Taylor Swift ze swoim The Fade of Ophelia w remiksie od Loud Luxury. Zostańcie z nami.

Ten numer specjalnie z myślą o tych, co obecnie za kółkiem. Kręć się bezpiecznie. Offenbach i Norma Jean Martin. Overdrive na antenie RMF Max. Jeśli przed wami jeszcze kawał drogi, bo jedziecie właśnie na wakacje, to może jakiś mały postój na kawkę. Na pewno kierowcy przyda się dodatkowa dawka kofeiny. My natomiast gwarantujemy dodatkową dawkę dobrego bitu. Teraz w pierwszym lipcowym Max Party to Piggy Becky G w numerze Sorry Puppy.

Znakomite Wait So Long i szwedzka mafia na antenie RMF Max. Panowie Axwell, Ingrosso i Angelo muszą być dzisiaj pewnie trochę smutni, bo ich rodacy po porażce 3-0 z Francją odpadli z tegorocznego piłkarskiego mundialu. Dwie bramki załadował im Kylian Mbappe, który tym samym dogonił Leo Messiego w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju. Oboje teraz mają już po 6 goli. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Argentyńczyka. Z piątku na sobotę o północy Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. No cóż, państwo, którego powierzchnia całego kraju jest zbliżona do wielkości województwa opolskiego, potrafiło awansować do 1/16 Mistrzostw Świata. Nam może też za 4 lata się uda. A teraz przypomnimy dzisiejszy numer 1 na liście Hobbens, Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz w RMF Max.

Ja też, że jest gorąco, to oni jeszcze bardziej podkręcili temperaturę. Rudimental i Khalid ze swoim All I Know przed momentem w RMF Max. A jeśli podczas tych upałów nie macie klimy w chacie, to słuchajcie, możecie zrobić ją sobie sami. Jest taki patent z wentylatorem i plastikową butelką. Wystarczy napełnić ją wodą do około 3/4 wysokości i wrzucić do zamrażalki na kilka godzin. Później, po zamrożeniu, butelkę należy owinąć wilgotną ściereczką i postawić na talerzu przed wiatrakiem, tak aby zbierała się tam skraplająca woda. Czy to działa? Jeszcze nie wiem. Jak ktoś sprawdzał już ten patent, może dać nam znać na naszym maksowym messengerze. No a my nie zwalniamy i grzejemy dalej hitami na maksa i na Morenito teraz w RMF Max.

to jak to, ale Bob Sinclair to od lat doskonale wie, jak się robi letniaczki na wakacje. Tym razem do współpracy zaprosił Kajzę. No, moim zdaniem ich I Can't Wait to naprawdę mocny kandydat na hit lata 2026. Cały czas słuchacie RMF Max i środowego wydania Max Party. Piotrek Świderski i DJ Raf Mix do 24. Polecamy się, gramy i miksujemy najlepsze imprezowe tematy. Za chwilę kolejny set, a w nim m.in. Eryk Pryc, który przypomni się ze swoim legendarnym już Call On Me. Max. Tylko proszę się nigdzie nie przełączać. Zaraz wracamy do grania.

fajnie, naprawdę fajnie gra ten remix. Eben, Hollow i wersja od DK. Na dobry wieczór dla tych, co od niedawna dopiero razem z nami. Tutaj cały czas RMF Max i Max Party, wydanie środowe, przedweekendowe. Piotrek Świderski i DJ Raf Mix, kłaniamy się ponownie i jeszcze niespełna godzinkę jesteśmy z wami, no i miksujemy najlepsze hity na maksa. Teraz troszkę wolniej, ale równie przyjemnie. Kuban i Zalia zabiorą nas do swojego klimatycznego Kyoto. Także kto może, niech robi głośniej, to jest Max Party w RMF Max.

Nasza gruszka pięknie o piątkowej nocy nam zaśpiewała Last Friday Night i Katy Perry w RMF Max. Już naprawdę bardzo niewiele zostało do kolejnego wakacyjnego piątku. Jeszcze tylko jutro i odpalimy oficjalnie drugi weekend wakacji 2026. A gdyby ktoś z was chciał się wybrać na fajny festiwal w tę sobotę, to w Przytkowicach pod Krakowem w strefie 57 zagrają m.in. White, Chivas, Kizo czy Malik Montana. Jak coś, bilety na to wydarzenie rozdajemy wam w programie Lato na Maxa. Także jak byście chcieli je zgarnąć, to jutro po 9 będzie miał je dla was Dawid Miązek. A tymczasem ruszamy z kolejnym setem w Max Party. Robin Schulz najpierw, a za chwilę wcześniej wspomniany Kizo z Taxi.

Wspominałem wam chwilę temu, że Patryka MT z AK Kizo będzie można zobaczyć już w najbliższą sobotę w strefie 57 w Przytkowicach koło Krakowa, a Bletka wystąpi tam dokładnie 15 sierpnia. Ich Taxi w remiksie od Ardo i Pamboya przed momentem w RMF Max. A my nie zwalniamy tempa w środowym Max Party, jeszcze do północy kilka naprawdę solidnych sztosów wam na pewno zagramy z rapmiksem. Blue Mondayowe How Does It Feel od Dub Dogs, Fizo i Zarka teraz, a później odkurzymy też muzyczne Ferrari od Jamesa.

ale to nadal niesamowicie dobrze buja. James Hype, Ferrari na antenie RMF Max. A jeśli chcielibyście się pobujać razem z nami, z naszą ekipą, na kolejnym wydarzeniu z cyklu Lato na Maxa, to wpadnijcie w weekend 17 i 18 lipca do Gogolina. Dwa dni maksymalnej imprezy, na której zagrają tam m.in. Trzech Króli, Oskar Sims, Fausti i Grzesiek Chyży. No, a jak macie inne plany na ten termin, to później zobaczymy się jeszcze jak coś w Łodzi, Ogrodzieńcu i Krasnym Stawie. Na miejscu oprócz znakomitej muzy i atmosfery nie zabraknie również naszych gadżetów, więc jak macie blisko, to obowiązkowo wpadajcie na Lato na Maxa. Dokładne daty i więcej szczegółów naszej wakacyjnej trasy znajdziecie na rmfmax.pl. No to na dobry początek kolejnego seta w Max Party pogwizdamy sobie troszeczkę z Dawidem Podsiadło, jego singlem Na Błysk. Później wpadnie Major Lazer, będzie też nówka sztuka od Mikolasa i Tripsa. No i The Colors ze swoim Italo Disco wpadną również.

Na wakacje wracają jak bumerang. The Colors Italo Disco w klimatycznym disco-house'owym remiksie na antenie RMF Max. No bardzo podobnie też jest z Davidem Guettą, ale on to co chwilę wraca do nas z nowymi numerami i też dlatego tak długo utrzymuje się w ścisłym topie. Jego Sad Girls z Bibi Rexą teraz rozpocznie ostatni już set w dzisiejszym Max Party.

Ten piękny czas będzie trwał przynajmniej do września dla tych, co mają wakacje i przynajmniej przez 2 tygodnie dla tych, co mają obecnie urlopy. Wiktor Waligura, 4 pory roku przed momentem w RMF Max. Tak dzisiaj kończymy środowe wydanie Max Party. Jutro odpalamy czwartkowe po 21:00 w tym samym składzie DJ Raf Mix i Piotrek Świderski przed Majkiem. Ja jeszcze pojawię się od 20:00 z podsumowaniem listy Hop Benz Extra, także do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!

Jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion